0: Tragiczna noc w Ukrainie, po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open.
1: Newsy Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej Wawrzyniec-Zakrzewski.
3: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
4: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
3: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
5: W polityce regularnie się rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
3: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
0: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
6: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
0: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
1: Rock Radio w drodze.
7: Po raz pierwszy dzisiaj zaglądamy na stołeczne ulice. Na warszawskich drogach mamy spokojny początek poranka. Ruch jest niewielki, więc przejazdy odbywają się płynnie. Warto zachować koncentrację, bo na trasach pojawiają się już pierwsi rowerzyści i osoby zmierzające do pracy lub na poranne zajęcia. Nie traćcie cierpliwości i dobrego dnia.

0: Radio. Pogoda.
1: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. Dzisiaj ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać, ale oczywiście nie jest to nic pewnego. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie, więc można sięgnąć po kawę lub herbatę. A jutro szykuje się podobny dzień, choć ma się zrobić jeszcze cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Powstanie Rock Radia.
2: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
3: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
4: Nic nie zdołamy na to poradzić.
5: Pan kończ pan. Szkoda słów.
6: Jeszcze nie będziemy kończyć. Proszę Państwa, dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko. Drugi dzień czerwca, 4 po 6. Na powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, Polot Guziczków
7: oraz redaktor, profesor, noblista Jan Bajor. Bajorek, dzień dobry.
6: Honoris causów. Dzień dobry Państwu.
7: I to kilku, tak.
6: Kilku. Proszę Państwa, świetne wieści są takie, że mamy wigilię weekendu, jakby nie było.
7: Jezu.
6: No tak, proszę Państwa, dzień dobry. Kłaniamy się, będziemy z Państwem
7: we wtorek
6: tak długo, jak się da, czyli do 10. 2244-066 pod
7: potem
6: tym numerem.
7: Czekamy
6: na Wasze sygnały. Można nagrywać głosówki na Messengerze i będziemy grać klasykę rocka. Van Halen, Jump, dużego takiego skoka. Duży skok. Skoka Stefczyka. Dajemy, proszę Państwa, do przodu. Witajcie, dzień dobry.

0: The Kings i Lola w Rock Radio 13 pozostaje, bo trzeba uważać, proszę Państwa, ha, ha, ha. 2 2 4 4 0 66 i Messenger, proszę Państwa, czekamy na Wasze sygnały. Halo, prosimy.
1: Cześć Panowie, skoro Wy witacie wszystkich, to Gniezno i Denzel też wita wszystkich.
2: O, bardzo dobrze.
1: Pozdrawiam i ruszamy w drogę. No, Wigilia weekendu to rzeczywiście, bo to będzie długi weekend. Piąteczek wolny. Pozdrawiam, hell yeah.
0: Hell yeah, hell yeah. Pozdrawiamy, to prawda. To
2: od razu kawa weekend. Lepiej smakuje, jak słyszę.
0: Wszystko lepiej smakuje, proszę Państwa, gdy w perspektywie mamy trochę laby, prawda? Kłaniamy się nisko, Gniezno odhaczone, pierwsze koty za płoty, dyplom prymusa powstania Rock Radia leci do Denzela, proszę Państwa, my będziemy grać Lemonheads, Mrs. Robinson.
2: Cytrynowe serce.
0: 13 po 6, tak jest.

Jezu, jak się cieszę, Klaus Mittwoch w Rock Radio. Proszę Państwa, na horyzoncie Toto i Suzy Quattro. Będziemy grać klasykę rocka 20 po 6. Czekamy na Państwa. 2 2 4 4 0 66, ale także głosówki na Messengerze.

0: hell yeah.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie.
0: Rock Radia.

0: Can the Can, czyli Suzy Quattro w Rock Radio, proszę Państwa. No i teraz stało się, bo opowiadaliśmy Wam w piątek, że w niedzielę 31 maja w Warszawie estoński linoskoczek Jan Rose przejdzie po taśmie rozciągniętej między Pałacem Kultury a Warsaw Tower.
1: No właśnie,
0: i co?
1: Właśnie.
0: No i przeszedł, zapomnieliśmy o tym wczoraj powiedzieć. Spacer, proszę Państwa, odbył się na wysokości 180 metrów nad ziemią, a wydarzenie cieszyło się niemałym zainteresowaniem gapiów. Gratulujemy serdecznie, ale czas spojrzeć na ten wyczyn obiektywnym polskim okiem. Mój stary codziennie pokonywał taką trasę w drodze do szkoły, i to w 20-stopniowym mrozie.
2: Powstanie Rock Radia.
1: W zasadzie.
0: Ona, znalazłem. Za 29
1: minut. Co to za wyczyn, w takim razie, no.
0: Żaden.

0: Mr. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, proszę Państwa, gramy klasykę rocka. Jest za 27, proszę Państwa, i co następuje? Genesis, proszę Państwa, zagramy. O, i dołożymy wywoływacz uśmiechu, jak zwykłem to mawiać, czyli piosenkę Oasis pod tytułem Wonderwall, która ma naprawdę duże właściwości poprawiające humor. Gramy klasykę rocka, wy zostajecie z nami. Aplikacja, miejmy nadzieję, Rock Radio odpalona w tle i gnamy dalej.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Mamy spokojny poranek na drogach w stolicy. Warunki do jazdy są dobre, a ruch wciąż pozostaje umiarkowany. Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odstępów i zwracaniu uwagi na pieszych, którzy coraz liczniej pojawiają się przy przejściach. Nie traćcie cierpliwości i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.

0: Wonderwall, Oasis, a nie mówiłem, że pojawia się uśmiech na twarzy, proszę Państwa, za 8:07 Messenger. Jak to mówi, przerzucili się wszyscy na Messenger.
1: No właśnie.
0: To włączaj Messenger, kontakt jest szybki, nieważne, proszę Państwa, jaką drogą, halo.
2: Elo ziomale, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. W zeszłym tygodniu mnie firma doceniała, miałem tak dzień do pracy, dzień wolnego, weekend wolny, a teraz mam wczoraj 9:30, dzisiaj 9:30, jutro 9:30. I w Boże Ciało też 9:30, także...
1: O jest!
2: Muszę odrobić to, co miałem, luz.
1: No tak.
2: Dzisiaj zacząłem o 3:00, skończę prawie o 2:00, także jest bajlando. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie.
1: Helie.
0: Pozdrawiamy serdecznie, niezła symulacja, prawda? Mm. Najpierw cię tutaj łagodzą ci ten ból, tutaj rzucone z wędka, prawda?
1: Tak zwana marchewka, tak.
0: Tak, marchewka. I jednak z dzidy. 9,5. Dobrze, nie wie, 9,5 tygodnia, Tomeczku. Pozdrawiamy, dziękujemy. Kraków, proszę Państwa, odhaczony. Będziemy ten czas umilać klasyką rocka niezmiennie. Supertramp, The Logical Song w Rock Radio już teraz.

0: Michael Song, grupa Supertramp, za niespełna 4 minuty 7 i newsy, a w nich, proszę Państwa, kilka słów o nowym profilu, a propos, a raczej konkretnie klasa specjalna, znaczy jaka?
1: Nie.
0: Jezu.
1: Klasa o profilu siły specjalne.
0: Szczegóły za chwilę.

0: Panie pośle, a może mi się pan przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Dojechaliśmy do siódmej. Czy kojarzycie takie powiedzonko było wleczone? No to pewien poseł postanowił wprowadzić je w życie. Zostańcie z nami, za chwilę zajrzymy na pokład samolotu relacji Rzeszów-Warszawa. A teraz siódma i news.
4: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę. Potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej. I klasa o profilu siły specjalne.
5: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
4: To już wkrótce w Chorzowie.
2: Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
6: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
4: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, w większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
7: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy być, możemy tu spać.
8: Dach w podtórce do pokoju, a resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
4: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
5: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
4: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
2: Sport w Rock Radio.
9: Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Dion Perry z Francji powalczy o półfinał wielkoszlemowego French Open. Polka zmierzy się jutro z Rosjanką Anną Kalińską. Ze zmiennym szczęściem za to rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie.
2: Radia. Rock Radio. drodze.
10: Dzisiaj rusza remont ulicy Siedleckiej na odcinku między Otwocką a Wołomińską. Remontowany fragment zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie skręcicie w Siedlecką z obu stron. Prace obejmą nową nawierzchnię i chodniki i mają potrwać do końca wakacji. Zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.

0: aby w Warszawie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Dzisiaj ma być też sporo słońca i podobno nie będzie padać, ale jak zawsze nie jest to pewne na 100%. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Niskie jest za to ciśnienie, co może wpływać na nasze samopoczucie, a jutro ma się zrobić cieplej.
1: Rock Radio 103,7 FM.
2: Urządliwa misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
3: Wyszkodzi?
1: Powstanie!

0: Simon, czyli David Bowie w Rock Radio. Proszę Państwa, 13 po 7, a po weekendzie już na spokojnie wypada zadać pytanie, czy było wleczone. Pytam je bez kozery, bo u pewnego posła PiSu, co mogliście słyszeć, było. Dziennik Fakt donosi, że poseł Marcin Porzucek po przylocie z Rzeszowa do Warszawy niestety nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu.
1: Ojej.
0: Świadkowie twierdzą, że był tak pijany, że nie dało się chłopa dobudzić i trzeba go było wynosić. Sam zainteresowany tłumaczy całe zajście problemami zdrowotnymi. No pewnie, Filipinka. No cóż, proszę Państwa, też trzeba spojrzeć na to inaczej, takim świeżym okiem. No facet leciał z Rzeszowa, więc miał mało czasu i musiał moim zdaniem podkręcić tempo.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Słuchaj, lecisz z Londynu i możesz sobie, prawda, dawkować wszystko.
1: Rozłożyć to.
0: Rozłożyć te siły, tak? No jak tutaj masz niecałą godzinę, no to trzeba ładować, no. Tak zwane ładuj wszystko. Extreme, get the funk out, 14 po 7.

Grzesiu Harrison, Got My Mindset on You, 27:07. Nie, Grzesiu. The Clash i Chicago, proszę Państwa, za chwilę tak. Kolejny sygnał od Was, bo jesteście aktywni. W końcu mamy Wigilię Weekendu, słuchacie Rock Radia, łączy nas klasyka rocka.

0: chicagowskie byty.
1: Jezus. Jezus. Byki. Albo Chicago zespół. 25 or 64.
0: To są też byty chicagowskie.
1: Na pewno jakieś są, prawda? Piekielne. Dobrze, proszę państwa, za 27.8. Messenger, halo, prosimy.
2: Dzień dobry. To ja. Mhm. Pogoda piękna. Rozpoczynamy dniówkę. Cieszę się, że mogę i wszystkim życzę tego samego. O. No to pa.
1: No to
2: do
1: cześć.
2: Usłyszenia, Jacula Strzelca Opolski.
0: No wiemy.
2: Siemanko.
1: Krótka
0: siemanko.
1: To już wiedzą wszyscy, Jacek, naprawdę. Nawet nie, moim zdaniem nie trzeba się przedstawić.
0: Tak, właśnie bardzo mi się podoba. Jak Jacek dzwoni i mówi to ja, to wszyscy wiedzą, że to on.
1: No tak.
0: To jest bardzo fajne.
1: No to jest taki urok, prawda?
0: Tak, no.
1: Proszę państwa, Messenger Strzelce Opolskie odhaczone. Można korzystać z telefonu. Ja nic nie będę sugerował, ale my mamy robotę do zrobienia, więc ty zagraj Mieszkowicz za 26.8 i działamy, dobra?
0: Dobra.
1: Państwo zostajecie z nami.

0: The Voice of Summer, Don Henley. Już można, proszę Państwa, już można, nawet trzeba w aucie odpalić. Za 19:08, przed 8:00 Brian Adams i Garbage. A Wy, mam nadzieję, zostajecie z nami, ponieważ my pracujemy już nad rebusem i busem.
1: Tak jest.
0: Robimy to dwutorowo, proszę Państwa, na dwie banie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? Ale to dopiero po 8:00.

0: drodze.
1: Poranny ruch w Warszawie jest wyraźnie większy, ale sytuacja nadal pozostaje stabilna. W gęstszym ruchu warto zachować cierpliwość i przewidywać zachowania innych. Przypominamy także o motocyklistach, którzy coraz częściej pojawiają się na ulicach i mogą być dla Was mniej widoczni. Zachowajcie ostrożność i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.

0: Only Happy When It Rains i Garbage w Rock Radio. Proszę Państwa, za 7:08, a w miniony weekend wyszła na jaw historia ze Zgorzelca. 18 maja na ulicy Łużyckiej z samochodu przewożącego gotówkę wypadł worek z 1 000 000 złotych.
1: A no tak.
0: Konwojenci mieli tego nie zauważyć i pojechali dalej. Worek podobno znalazł 51-letni mieszkaniec Zgorzelca. Miał usłyszeć zarzut przywłaszczenia mienia, ale nie przyznał się do winy. Kasy jak nie było, tak nie ma. No proszę Państwa, nie od dziś wiadomo, że 1 000 000 trzeba ukraść.
2: Tak. Powstanie Rock Radia.
1: Stara zasada,
0: stara tak. To było, tak. Było 10 przykazań i z gwiazdką na dole było tej bańce. Kult i baranek, proszę Państwa, za 7:08.

0: Powstanie Rock Radia.
1: Jest git, pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
2: No i dojechaliśmy do 8, proszę Państwa, rebus jebus przed nami na horyzoncie. Do wygrania satysfakcja, trzeba będzie tylko rozwikłać naszą dźwiękową zagadkę, ale to za chwilę. Teraz newsy.
3: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie.
0: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
4: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.
5: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
4: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
6: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zdaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
4: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
3: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębielińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z Nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
7: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
3: Jedyny sposób walki z larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzano o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskim. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. No i teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.
0: Rock Radio.
8: Powracamy z informacjami z dróg. W Warszawie mamy już spory ruch, dlatego warto zostawić sobie odrobinę zapasu czasu na dojazd. Warunki sprzyjają podróżowaniu, ale przy większej liczbie pojazdów łatwo o nagłe hamowanie. Spokojna jazda i odpowiedni odstęp pomogą Wam uniknąć niepotrzebnych nerwów z rana. Szerokiej drogi.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie, co może wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż ma się zrobić cieplej. I tak będzie przynajmniej do piątku.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Coś przezroczyste. Ciastka.
3: Ciastka przezroczyste?
0: Powstanie Rock Radio.

0: Black, The Rolling Stones v Rock Radio, dokładnie 11 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my z rozkoszą przechodzimy do zabawy Rebus jebus, w której można wygrać satysfakcję. Trzeba tylko odgadnąć hasło ukryte w naszej zagadce dźwiękowej, którą za chwilę Państwo usłyszycie. Usłyszycie ją dwukrotnie, żebyście na pewno znali dobrą odpowiedź. A kto zrobi to dobrze, wjeżdża w ten dzień, proszę Państwa, z satysfakcją. Myślę, że zasady są proste. No, będzie kategoria, która będzie podpowiedzią. A potem 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Przedłużamy serię, ale to będą kultowe postacie. A oto Rebus Jebus.
4: A proszę bardzo.
0: No, można, można. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.
4: Fantastyczny.
0: No
4: beat.
0: To proszę
4: Uwielbiam.
0: Państwa, czekamy na Was. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Na Was czeka satysfakcja. A to już Lady Punk, proszę Państwa. Szkoła latania, robimy głośniej.

0: odliczanie. Europe, the final countdown, 20 po 8, a my odliczamy do rozwiązania Rebusa Jebusa. To nastąpi za chwilę. Najpierw dwie piosenki, Republika i Badfinger, no a potem będziemy wręczać Państwu satysfakcję, więc za daleko się rozchodźcie.
1: Tu Rock Radio.

0: Mega Władcy, czyli Badfinger za 29.9.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
0: A my przechodzimy do zabawy Rebus Jebus. Proszę Państwa, do wygrania jest satysfakcja. Najpierw przypomnijmy zagadkę. Kategoria to kultowe, ale postacie, a nie postaci. Bardzo proszę. Sprawdzam, jak sobie poradziliście. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Sprawdzamy, halo.
3: No, śmiem twierdzić, że jest to jeden z bardziej zrytych seriali, jakie mogło dziecko oglądać, czyli Krowa i Kurczak. Hell yeah, rodzice bez tłowia.
4: Dokładnie.
0: Tak jest, hell tak yeah, było. Pozdrawiamy. Bo ja jeszcze miałem tutaj w tamtym uniwersum Jana Łasicę.
4: Och,
0: w sensie Jan Łasicę.
4: No to, tak,
0: ale pojawił się w towarzystwie taki dowcip, był Jan Łasica, a jeżeli to niby ja jestem.
4: No to nie tylko u ciebie.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
4: Ja w ogóle miałem znajomego, który się nazywał Jan i miał nazwisko Łasica.
0: Naprawdę?
4: Naprawdę?
0: Jezu, jaki farciarz.
4: Pozdrawiam.
0: Kłaniamy się, pozdrawiamy, a panu wysyłamy satysfakcję. To jest dobra odpowiedź. Krowa i Kurczak. Ktoś wiedział jeszcze? Halo?
5: Dzień dobry szanownym państwu prowadzącym, no i radiosłuchaczom. To prawda, ja to jestem bardziej z epoki Bolek i Lolek, Koziołek Matołek, mm-hmm. takie tam, ale Krowa i Kurczak też wjeżdżały w późniejszym czasie. Trzymajcie się, pozdro, cześć.
0: Hell yeah, pozdrawiamy. No było u mnie bardzo podobnie. Też jestem z tamtej epoki, ale po drodze jeszcze człowiek te kreskówki nowe oglądał. Przyznaję się bez bicia. Dziś kreskówek jakoś nie mogę.
4: No już nie.
0: Pozdrawiamy. Jeszcze jeden telefon.
6: Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest...
1: Krowa i Kurczak.
6: Hell yeah!
4: Hell yeah!
6: Pozdro z Krakowa.
4: Pozdrawiamy Kraków.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź. Krowa i Kurczak, tak jest!
4: Oczywiście!
0: Pewnie, że tak.
7: Tata jest dumny, nie wiesz nawet jak!
4: Tarararararara.
2: Krowa i Kurczak.
4: Ale
0: pozdrawiamy, proszę Państwa. Krowa i Kurczak, Cow and Chicken w Rock Radio. Kultowe postacie, jakby nie było. No ale tak, Jebus wróci jutro po godzinie 8. Spodziewajcie się niespodziewanego. The Cure, Friday I'm in Love. No jutro taki mały piątek.

jest moc. Och, Lila, Azyl P. Za 29, przed 9 Bad Religion, Blondie, ale też Edyta Bartosiewicz, bo łączy nas klasyka rocka, również ta po polsku. Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Jak zawsze o tej porze w stolicy jest dosyć tłoczno, choć przejazdy przebiegają bez większych problemów. Warto pamiętać, że na drogach są nie tylko kierowcy. Zwracajcie uwagę na rowerzystów oraz pieszych, szczególnie w rejonach przystanków i miejsc o większym natężeniu ruchu. Dzisiaj może Wam też przeszkadzać mocne słońce, więc pamiętajcie o okularach.
0: Niech rok będzie z Tobą. To jest powstanie Rock Radia.

wstać, proszę Państwa, czyli zegar Edyty Bartosiewicz w Rock Radio na niespełna 5 minut przed 9, a w newsach o 9 ostrzeżenia przed burzami. Rock Radio.

0: dostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rok Radia.
2: Góry i morza przemierzamy z klasyką rocka w głośnikach. To powstanie Rok Radia. Przystań dziewiąta, proszę Państwa, przed Wami newsy. No, za chwilę wracamy do naszych wspaniałych słuchaczy. 2 2 4 4 0 66. Albo bardziej lubiane ostatnio głosówki na Messengerze. Tak, kontaktujecie się z Bazą, a Baza mówi newsy.
3: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo.
1: Newsy Rok Radia.
3: Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
4: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
3: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywanie i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
5: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie i też czasami przemyśleć dwa razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzić, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
3: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
6: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie, naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to wgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
3: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
1: Sport w Rok Radiu.
7: Błażej Kulesza zapraszam. Numer 1 światowego tenisa. Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w 2 setach. W gronie czołowej ósemki są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec, Aleksander Zwieriew. Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra zmierzą się o tytuł koszykarskiego mistrza kraju. Oba zespoły bez porażki przebrnęły spotkania półfinałowe. Pierwszy finałowy mecz w poniedziałek w Warszawie.
1: Pogoda.
3: Na zachodzie niewielkie zachmurzenie, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. Tam po południu może przelotnie padać deszcz. Na wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do 27 na zachodzie kraju.
8: Co to jest używka? Dowód.

0: Bad Love, czyli Eric Clapton we własnej osobie. 12 po 9, proszę Państwa, tutaj mamy kolejny sygnał od Was. 2244-066 i sprawdzanie Messengera. Halo, prosimy.
1: Hej, tu Salik Kraków, odhaczamy listę obecności, odwozimy się do szkoły. Zastanawialiśmy się tutaj z Turą, jak jedziemy, czy wszystkie utwory w radiu, które gracie, są wcześniej ustawione, nie wiem, dzień wcześniej. A drugie pytanie, nasze pytanie, takie podziwiamy w sumie, ja podziwiam Was, bo zawsze klecicie ten rebus jebus za 5:12. No, takie zawsze dreszczyk emocji jest. Nigdy nie było tak, że się nie udało, on był przeciągnięty, załóżmy 8:50, 15 się chyba nie zdarzyło. No, ale szacun, że dajecie radę. No to pozdrowienia dla wszystkich. Dobrego dnia. Weekend już tuż, tuż. Hell yeah.
0: Hell yeah. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Muzykę ustawia dział muzyczny w każdej innej stacji, proszę Państwa. Wygląda to praktycznie tak samo.
2: Tak.
0: Jest ewentualnie inny program do programowania muzyki, ale my się z nim nie stykamy. Co do rebusa jebusa, proszę Pana, no to jest taniec na linię. To jest, ja nie wiem, no, to jest jak żonglowanie tygrysami, proszę Pana.
2: Kilkoma na raz?
0: No. Najwięcej 3 miałem, ja więcej nie potrafię. No.
2: Ale takie małe jeszcze, takie to, co się dopiero urodziły.
0: No średnie bym powiedział. Tak.
2: Średnie?
0: Średnie tajskie tygrysy, tak.
2: A jakie tu masz łapę w takim razie?
0: No, łapę mam jak słoń, tak, taka prawdziwa baba z pola.
2: Okay.
0: Pozdrawiam serdecznie, proszę Pana, wiele rzeczy robimy za 5:12, na tym polega urok powstania.
2: Tak, urok. Może niekoniecznie powinniśmy się tym chwalić, ale...
0: A jeszcze jak powiem Państwu na przykład, że ja kimam między wejściami, to już w ogóle nie uwierzycie. Lou Reed, Perfect Day, 14 po 9. Witajcie, dzień dobry.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: With Promises w Rock Radiu 21 po 9. Za chwilę w Rock Radiu zagra zespół Manam, ale też pojawi się zespół Everlast, prawda? Który świetnie znamy ze strojów sportowych. Proszę Państwa, zostać z nami, słuchać klasyki rocka.
1: Rock Radio.

0: What is Like w Rock Radio za 20.7. Proszę Państwa, przypominam, my powoli będziemy pakować swoje kredki, bloki, piórniki i udamy się na spoczynek, ale Państwo może macie w zanadrzu jakąś historię, która nadaje się na historię rock'n'rollowca dnia. To proszę nam sprzedać. Można zadzwonić, tak jak do nas, 224-0066, ale można też nagrać głosówkę na Messengerze, a Mariusz wybierze historię najlepszą, nagrodzi ją tytułem rock'n'rollowca dnia, a przy okazji wręczy gadżet, tam jest kubek termiczny i
1: koc Rock Radia, no. Koc idealny rock zestaw na długi weekend.
0: Fajnie, fajnie, także wskakujcie, wszystkie szczegóły na stronie rockradio.pl. Leonard Skinner, Sweet Home Alabama.

Lombard, droga pani Stevie, za 19:10, proszę państwa, przed 10:00 TSA, The Trox i Fish w Rock Radio łączy nas klasyka rocka. Mam nadzieję, że zostają państwo z nami.

0: Internal Exile, czyli Fish w Rock Radio, ale
1: no,
0: nie
1: ten... Hip-hop, lubi.
0: A nie, nie, nie ten. Ten. Nie ten Fish.
1: To przepraszam.
0: To nie jest ten od zespołu WW. Proszę Państwa. Kajto Ruszczek, pan Duliczku.
2: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Jan Pajorek, tak, to ja. No i tu już wtrącił się, prawda, Fish polskiej rockerki, czyli Kuba Kaleta.
1: Dzień dobry, no zapach się zgadza.
0: Dzień dobry, tak, no przede wszystkim. Tak.
1: No, szkoda, że nam właśnie tutaj...
0: No właśnie miałem zapytać, jak tam twoje śledziowe wtorki?
1: No, jak państwo na szczęście nie czują, w porządku.
0: Dobrze, to no, powiedz, czym je doprawisz, może tak?
1: No oczywiście czym? Porcją klasyki rocka.
2: A, myślałem, że śmietaną.
1: Biorąc pod uwagę, że my tu nie mamy klimatyzacji od jakiegoś czasu, to może być to dość ryzykowny pomysł.
2: No dobra.
0: No, można zawsze też użyć chmielowej śmietany, prawda? Łyk o poranku śmielowej chmietany, prawda, ze śledziem.
2: Ze śledziem, Boże. No,
1: tylko jest, trzeba później bocznymi drogami jechać.
0: No trzeba, ale no. Wiesz, no to jest tak samo jak no, odpowiedź na pytanie, czy wystawić się na oddech, prawda, pijanego Ormianina. No to jest jakby rzecz gustu, prawda? Dobrze, co po dziesiątej? Tak, no.
1: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka, razem z Olą Konopką. Przede wszystkim tak, podkreślimy, no, że już wiadomo, kto klaszcze u Rubika, ale nie wiadomo, kto pstryka u Mercurego. I my to sprawdzimy.
0: O!
1: No.
0: Fajny.
1: No.
0: To jest, ale to nie jest nikt z Ełku, już to mamy za sobą.
2: Nie, już Ełk, minęliście już
1: tak, Ełku. Do Ełku już nie wrócimy przez najbliższe 10 lat.
0: A gdzie dojedziecie?
1: A dojedziemy po 12 białych krukach. No, tutaj będą bardzo ważne informacje i dobre informacje dla tych, którzy do dzisiaj nie mogą się pogodzić z tym, że Roxa przestała działać.
2: O, no, żeś
0: no, to ja jestem jednym z nich, prawda?
2: No to kurczę.
1: No to proszę słuchać po 12.
0: Bo eskorty to nie jest to samo, niestety. Dobrze, Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę Państwa, my słyszymy się jutro punktualnie
2: niestety,
0: o 6.
2: Tak,
0: no. Początek weekendu, Brama Raju, to jutro, proszę Państwa, a dzisiaj jeszcze do Tyrki. Hej!
2: Hej, hej.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek dołożymy do pieca razem z AC/DC, ale wcześniej newsy.
2: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
3: Nie wstawajcie, будь ласка, лежіть на руці, не вставайте.
4: 4 osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
2: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zderzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
6: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
5: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
7: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
5: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
2: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawska policja zatrzymała adwokata Macieja Z., podejrzanego o wysyłanie fałszywych alarmów o zamachach na polityków i osoby publiczne. 48-latek miał działać samodzielnie, wykorzystując do tego wiedzę prawniczą. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jest przetarg na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy Warszawy. Najpierw powstaną warianty, które trafią do konsultacji społecznych, ale pewne rzeczy już wiadomo, mówi Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.
9: Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po 3 pasy ruchu. Dostępność do tej trasy będzie możliwa tylko poprzez węzły drogowe, których lokalizację wskaże proces projektowy.
8: Projekt ma być gotowy w 2030 roku, a droga w 2036. Wcześniej, bo już jutro na Stadionie Narodowym odbędzie się mecz Polski z Nigerią. Służby zachęcają, by kibice dojechali na wydarzenie komunikacją miejską. Przed meczem wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, a początek spotkania zaplanowano o 20:45. W tym wydaniu to już wszystko. Za godzinę powiem za to o kolejnej dzielnicy, która wprowadziła strefę Tempo 30.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
8: Dzisiaj w Warszawie ma być w miarę pogodnie. Na niebie będzie sporo słońca, mało chmur i podobno też nie będzie padać. Termometry pokażą około 24 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Możecie też sięgnąć po kawę lub herbatę, bo ciśnienie mamy niskie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale temperatura ponoć przekroczy 26 stopni w dzień. Podobnie ma być też w czwartek.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Wspaniale, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka.
1: Tak jest i dziś będziemy rozmawiać o tym, że no, jeśli dostajesz funkcję osoby pstrykającej...
0: Pstrykacza tak zwanego.
1: Pstrykacza, no to nie możesz być byle kim. Mhm. Musisz być osobą znaną i pstrykającą.
0: No tak, czyli to nie jest tak jak u Rubika, że twoja stara klaszcze u Rubika.
1: Nie. Nie. To nie jest tak, że ona sobie może tak klaskać. Tam jest inny człowiek od pstrykania.
0: Tam jest czyjś stary po prostu.
1: No, może i tak.
0: O szczegółach.
1: Już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię duszną atmosferę tego numeru. No tak chyba najlepiej to można określić. Klasyka polskiego rocka od Brygady Kryzys. W Rock Radiu jest dokładnie 10:30, więc my jak zwykle o tej porze co? No oczywiście odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dziś zabiera nas do drugiej połowy lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1986. To właśnie w tym roku Mikronezja i Wyspy Marszala, tego Marszala Matersa, Eminema, uzyskują niepodległość od Stanów Zjednoczonych. 20-letni Mike Tyson zostaje najmłodszym w historii bokserskim mistrzem świata w kategorii ciężkiej, a do kin trafiają filmy Dziewczęta z Nowolipek, Lubię nietoperze, CK Dezerterzy, Kronika wypadków miłosnych, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, Nieśmiertelny, Krokodyl Dundee, Mucha, Imię Róży oraz Pluton.
2: A to nie wszystko, ponieważ dokładnie 40 lat temu, czyli 2 czerwca 86 roku, wychodzi nie byle jaka płyta, bo płyta zespołu Queen pod tytułem A Kind of Magic. Jest to ich 12 krążek z takimi hitami jak A Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Who Wants to Live Forever, One Vision czy Princess of the Universe.
0: Chyba łatwiej byłoby wymienić te numery, które nie zostały przebojami.
2: Tak jest.
0: No. No właśnie, dlatego że aż 6 z 9 piosenek z płyty A Kind of Magic trafiło w nieco zmienionych wersjach na ścieżkę dźwiękową do filmu Fantazy Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem i Seanem Connerem w rolach głównych i w związku z tym płyta A Kind of Magic jest uznawana za taki nieformalny soundtrack właśnie do Nieśmiertelnego, a to dlatego, że ten oficjalny soundtrack nigdy nie został wydany. Kind of Magic to jest ostatni album, który muzycy Queen promowali trasą koncertową, a to dlatego, że kilka miesięcy po jego premierze Freddie Mercury dowiedział się, że ma AIDS.
2: Wiecie to, że piosenka A Kind of Magic zaczyna się tymi pstryknięciami?
0: Tak.
2: I Kuba, kto to robi?
0: No, okazuje się, że żeby nagrać pstryknięcia na płytę Queen, no to nie ma...
2: mieć człowieka, tak, który będzie pstrykał.
0: To nie jest tak, że oni tam po prostu sobie zawołali, wiesz, jakiegoś pierwszego pionka z brzegu, tylko przyszedł pan, który, no, wracał prawdopodobnie na święta do domu i po drodze zahaczył o studio nagraniowe. No i był to Chris Rea.
2: Driving Home for Christmas.
0: Yes.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Proszę bardzo, no nie ma to jak porcja takiego gitarowego brudu. Przed południem klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio. Za 20 minut będzie 11, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru z przesłaniem, z tekstem. O tym jest ten tekst, że ludzie czasem dużo mówią, a nie za wiele z tego wynika. No, czyli dzień jak co dzień w robocie. Już za chwilę The Police, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i to jest kawał niesamowitej ballady, klasyka rocka od Guns N' Roses. W newsach o 11 sprawdzimy, jaka będzie pogoda w długi weekend, a po 11, no, tutaj dołożymy do pieca. Będzie klasyka heavy metalu w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci petarda od Ozzy'ego Osbourne'a, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
3: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcze, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
2: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
2: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Strażacy nadal dogaszają pożar lasów w powiecie wołomińskim. Akcja trwa od czwartku, a ogień objął około 300 hektarów lasów i nieużytków. Ratownicy przeczesują teren i likwidują zarzewia ognia. Strażacy liczą też na kolejne opady deszczu, które pomogłyby opanować sytuację. Kolejna dzielnica wprowadza strefy tempo 30. Ograniczenie prędkości od poniedziałku obowiązuje na niektórych ulicach Targówka. To spotkało się z krytyką części radnych dzielnicy. Temat ten był już konsultowany rok temu, mówi Paulina Bożecka z dzielnicy.
6: Warto podkreślić, że obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych dla tego typu zmian organizacji ruchu.
5: A ograniczenie obowiązuje na ulicach Gilarskiej i Rolanda. Pozostajemy w temacie nowości. PKP planuje budowę mieszkań na wynajem przy ulicy Burakowskiej w stolicy. Chodzi o teren w pobliżu stacji Warszawa Powązki. Wykorzystanie kolejowych gruntów pod mieszkania ma ograniczyć rozlewanie się miasta i skrócić dojazdy mieszkańców. A za godzinę powiem więcej na temat utrudnień w ruchu tramwajów przy pętli metro Mocina.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: 24 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Ma być sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać, ale jak zawsze nie jest to pewne na 100%. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie niskie. Jutro za to szykuje się podobna pogoda, chociaż temperatura pójdzie znacznie w górę. I tak ma być przynajmniej do weekendu. Za to w sobotę prognozowane jest ochłodzenie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek

0: Radio 103,7 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Bardzo klimatyczny numer to klasyka rocka od YouTube w Rock Radio, a jeżeli chcecie właśnie w takim klimacie również potrwać w długim weekendzie, a to chyba nie było po polsku. No generalnie chodzi o to, że to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka, a klasyczna dziesiątka również w długi weekend będzie miała swoje notowanie, 203, więc głosujcie na ten kawałek na rockradio.pl, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który powstał, zanim powstał zespół Lady Punk. A, jest przypisywany właśnie zespołowi Lady Punk. Już za chwilę sobie tego hitu posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasa.

0: Numer, który kojarzy mi się z dzieciństwem, klasyka rocka od Edwina Collinsa w Rock Radio. Za 29 minut będzie 12, a ja przypominam o tym, że po 15 wyruszamy po raz kolejny, po raz drugi w tym tygodniu, ale po raz pierwszy dzisiaj, na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj do zgarnięcia jest piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i żeby takie fanty zgarnąć? No należy do nas przedzwonić pod 224-0066 albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i opowiedzieć o czymś, co nas albo zaskoczy, albo rozśmieszy, albo wzruszy na przykład. No to musi być historia niecodzienna. No, jeżeli poszukujecie inspiracji, jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie, jaką anegdotkę jakiś czas temu podesłał nam Błażej.
1: Chciałem się z wami podzielić moją historią z ubiegłej soboty. Kupiłem sobie parę części do roweru i byłem niezwykle zadowolony, że udało mi się to szybko wymienić. Postanowiłem więc w klapeczkach zrobić jedno kółko wokół domu, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Niestety zapomniałem, że 2 godziny wcześniej razem z sąsiadem robiliśmy pewne prace przy płocie i przeciągnięty był przedłużacz, kabel do prądu, właśnie do płotu, mniej więcej na wysokości 1,60 m, i ja w ten kabel wjechałem. Efekt: kilka godzin na sorze, odbite oko i 3 szpy w nodze. Teraz wyglądam mniej więcej tak, jakbym wrócił z pogowania na solidnym koncercie rockowym.
0: No, niezłe obrażenia, to ten kabel to musiał być chyba od Prodigy'a. Jeżeli chcecie się zgłosić do rock'n'rollowca dnia, to dzwońcie pod 224-0066, a my nie oddzwaniamy, bo to jest ważna informacja. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. Po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. A już teraz słuchamy sobie kolejnego, no, bardzo przyjemnego numeru prosto z lat 90. To klasyka rocka od Liquido w Rock Radio.

Proszę bardzo, no i po takiej dawce energii to chyba kawy już pić nie trzeba. Klasyka rocka od Twisted Sister w Rock Radio, a że klasyki rocka właśnie z lat 80. nigdy za wiele. Również przy wtorku to już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma tak charakterystyczny beat perkusyjny, że doczekał się on nawet swojej własnej, indywidualnej nazwy. Już za chwilę jeden z największych przebojów Toto, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No powiem wam tak, jak dla mnie to jest moja osobista topka, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. Kansas w Rock Radio, tak. No wyszła z tego takie masło maślane, ale to jest nieistotne, bo liczy się to, że to jest dobry numer, po prostu. To właśnie chciałem powiedzieć. I chciałem też wam powiedzieć, że przed nami kolejne spotkanie z niezłym gościem Rock Radia wieczorem. Dzisiaj niezłym gościem będzie Agnieszka Peszek, autorka kryminałów i thrillerów, a porozmawiamy o jej najnowszej książce, czyli o kryminale Zazdrościsz Mi, który będzie miał swoją premierę jutro. Zazdrościsz Mi to drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk, czyli o policjantce z zespołem Aspergera. No i wieczorem wspólnie omówimy tę książkę, a Agnieszka odpowie między innymi na takie pytania jak: o czym Zazdrościsz Mi jest na poziomie psychologicznym? Dlaczego akcja tej książki toczy się akurat w roku 2018? No i czy i kiedy możemy spodziewać się kolejnej części? Agnieszka Peszek będzie niezłym gościem Rock Radia po 22. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Blur w Rock Radio.

No to jest bez dwóch zdań bardzo przyjemny numer klasy karaoke od Blur. W newsach o 12 sprawdzimy, czy jest szansa na podwyższenie drugiego progu podatkowego, a po 12 posłuchamy sobie kipiącego energią rockowego hitu lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch posłuchamy nieśmiertelnego hitu Survivor, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
3: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, jest nierealne.
2: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
4: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
5: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
4: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
2: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Zełenski cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
6: Miałam nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
2: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
7: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
2: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy osiedla przy ulicy Wolskiej protestują przeciwko planom budowy nowych bloków pomiędzy istniejącymi budynkami. Pod inwestycje miałoby zostać wyciętych ponad 100 drzew. Lokatorzy obawiają się utraty terenów zielonych. Sprawą zajmują się także radni dzielnicy Wola. Zaglądamy na Stołeczną ulicę. W długi czerwcowy weekend tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli metro Młociny. To z powodu remontu torowiska. Wymienione tam zostaną 4 zwrotnice, które wymagają modernizacji. Linia 2 zostanie zawieszona, a 6, 17, 26 i 33 pojadą objazdami. Na koniec przypominamy, Rafał Trzaskowski powołał zespół, który zajmuje się problemem dzików w stolicy. O jego powołanie wnioskowali aktywiści i obrońcy zwierząt. Zarzucają oni jednak miastu brak komunikacji z mieszkańcami i nieuwzględnienie zgłaszanych uwag, mówi radny Marta Szczepańska.
9: Ja nadal uważam, że ten temat został potraktowany niepoważnie, bo komunikowanie się z mieszkańcami jest niezwykle ważnym elementem i jesteśmy traktowani jak dzieci.
8: Aktywiści planują wciąż działać na własną rękę, niezależnie od prezydenckiego zespołu.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
8: Do końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. Dzisiaj będzie też mało chmur i zdaniem synoptyków nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dokuczać. Niskie jest za to ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż temperatura pójdzie w górę. Mamy w dzień zobaczyć około 26 stopni na termometrach.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem. A to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnych białych krukach. I powiedz mi, o czym będziemy rozmawiać dziś?
0: No dzisiaj tak naprawdę złożymy takie podziękowania wytwórni GAT Records za to, że istnieje, za to, że wydaje kolejne właśnie rarytasy muzyczne, o których my regularnie w cyklu Białe Kruki opowiadamy. I najlepsze jest to, że nam wytwórnia GAT Records nie zapłaciła ani złotówki za te właśnie peany, które pijemy na ich cześć, a to dlatego, że rozliczają się z nami we frankach szwajcarskich.
1: No
0: co? Co jeszcze ci przelew od nich nie przyszedł?
1: Cały czas czekam.
0: No kurczę, no dobra.
1: Cały czas czekam, a ty dostałeś?
0: No, ja dostałem.
1: A, to ciekawe. No. Dobra, więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio. Rock!

0: No i nie ma to jak sobie tak delikatnie przyblusować w środku dnia, konkretnie w środku wtorku. To Breakout w Rock Radiu za 26 minut. Będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o płycie pod tytułem Aleja Marzeń, antologia 1984-86 zespołu Roxa.
3: Siedzisz obok, patrzą na drzwi.
2: Jest to płyta wydana w 2018 roku i zaproponowana przez Hali
0: przez
2: w komentarzu na Facebooku. Aczkolwiek o zespole Roxa już mówiliśmy w kwietniu. Przypomnijmy, jest to zespół z Warszawy, grający New Wave i New Romantic, tworzący w latach 84 do początku lat 90.
0: I przez skład Roxy przewinęło się aż 15 muzyków.
2: Tak jest.
0: Z tych znanych to był Piotr Prosiński, czyli basista i wokalista, który później grał w Papa Dance i X-Dance.
2: A także Piotr Urbanek,
0: który później grał w Perfekcie, Lady Punk, Human i w zespole Syndia. I zespół Roxa jest przez większość słuchaczy traktowany jako kapela jednego przeboju.
2: A my o tym przeboju rozmawialiśmy i jest to...

0: Mm-hmm. Natomiast dyskografia Roxy jest nieco bardziej bogata, dlatego że mają na swoim koncie jedną płytę studyjną, jeden singiel i jedną składankę, no i mają też profil na Facebooku, który ma dokładnie 421 obserwatorów. Muzycy albo osoby, które tym fanpage'em sterują, administrują, czasem wrzucą coś tam wspominkowego.
1: O, proszę.
0: No. No i my dzisiaj bierzemy na warsztat właśnie tę jedyną kompilację w dyskografii Roxy, czyli płytę Aleja Marzeń, antologia 1984-1986, która została wydana przez nieocenioną wytwórnię GAT Records.
1: Powiedz mi coś o zawartości tej płyty.
0: No, są tam utwory.
1: Jakie?
0: No, jest to antologia pełną gębą, dlatego że na tej płycie znajdziemy...
1: Wszystko.
0: No, w zasadzie wszystko, co Roxa nagrała, o czym wiemy, bo znalazła się tam zawartość kasety, tej jedynej kasety zatytułowanej Roxa, wydanej w 1988 roku. Znalazły się też tam numery, które trafiły na maxi singiel, ostatni raz Rajskie Ogrody i tam jeszcze trzy inne utwory były na tym maxi singlu. Znalazła się tam również piosenka A ona tańczy, czyli ten największy przebój, który wcześniej ukazał się tylko i wyłącznie na składance Sztuka Latania. On nie trafił na tę kasetę Roxa właśnie.
1: No.
0: I A ona tańczy to jest numer, który na antologii jest w dwóch wersjach, bo jest w wersji studyjnej, tej właśnie ze Sztuki Latania, oraz w wersji koncertowej z festiwalu w Opolu 1985, a do tego również na płycie Aleja Marzeń, antologia 1984-1986 znajdziemy niewydane wcześniej numery nagrane w radiu, czyli tak zwane rarytasy.
1: Dobra, to teraz mi powiedz, jak brzmi ten materiał.
0: Jeżeli Roxę znacie tylko i wyłącznie z piosenki A ona tańczy, no to ta muzyka właśnie na tej płycie, na Alei Marzeń, może się kojarzyć z dokonaniami takich zespołów jak AJRL, Ultravox, Papa Dance, tak. Universe, czyli ci od piosenki Tyle chciałem ci dać z Beatą Kozidrak. Ale również Chłopcy z Placu Broni. I jeśli chodzi o to skojarzenie z Chłopcami z Placu Broni, to tutaj mam na myśli bardziej melodię, a nie aranżację. No bo Chłopcy z Placu Broni to był zespół rockowy jednak, a nie new romantikowy. I słuchając płyty Aleja Marzeń, naszły mnie takie myśli, że tak jak Roxa grała w połowie lat 80., tak kilkanaście lat później będzie grać zespół Supergirl and Romantic Boys. Białe kruki klasyki rocka.

No to jest numer, w którym po prostu klimat lat 80. jest wręcz namacalny. To Ultravox w Rock Radio. Za 13 minut będzie 13. A jeżeli do pełni szczęścia przy wtorku potrzebujecie solidnej dawki gitarowych solówek, to świetnie się składa. Już za chwilę posłuchamy sobie numeru od zespołu Derek and the Dominos, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Powiem tak, bez tego numeru nie może się odbyć żadne konkretne ognisko. Ani grill, to klasyka rocka od Hej. W newsach o 13 sprawdzimy, jak w Warszawie wyglądała pierwsza noc z prohibicją na terenie całego miasta. A po 13 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie legendarny numer Nirwany, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Wis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
3: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
2: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
4: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
2: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Pradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
5: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
2: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8, rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
0: Pogoda.
2: Trochę więcej słońca dziś na zachodzie Polski, więcej chmur na wschodzie i w centrum, przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpacie i Podhalu przez 23 stopnie w centrum do aż 27 na zachodzie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

Gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka rocka, no to właśnie tak. To The Beatles w Rock Radio, 18 minut po 13, ale my oczywiście nie zapominamy też przy wtorku o klasyce polskiego rocka. No już za chwilę na własne uszy przekonamy się, że mimo tego, że numer się nazywa radio, to on, znaczy ma w tytule to słowo, to on tak naprawdę wcale nie jest o radiu, jak się okazuje, bo ja to sprawdziłem i on, jak się gryziemy w tekst, on jest o tym, co odczuwamy, kiedy mieliśmy bardzo intensywną noc. I nie chodzi o to, że na przykład tam pracowaliśmy do późna albo że się uczyliśmy do egzaminu, nie. Tutaj chodzi o zupełnie inne rzeczy. Już za chwilę klasyka rocka od Lombardu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No, powiem tak, od tego pasażera to ja bym nawet nie chciał pieniędzy za benzynę, tylko jest jeden warunek. On musiałby jednak jechać w koszulce, bo później zostają ślady na tapicerce, ciężko to doprać. No, sami rozumiecie. Klasyka rocka od Iggy'ego Popa w Rock Radiu. Za minutę będzie 13:30, a tymczasem proszę sobie wyobrazić, że mamy bardzo ważną informację dla kibiców tenisa, a to dlatego, że finał singla kobiet turnieju Roland Garros będziecie mogli obejrzeć na wielkich ekranach i nie chodzi wcale o telewizor sąsiada, tylko o ekran kinowy, a to dlatego, że transmisja z sobotniego finału French Open będzie pokazywana w kinach sieci Helios. Jeżeli jesteście ciekawi, w których kinach, no to zaglądajcie na rockradio.pl, bo tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. A propos właśnie takich emocjonujących sytuacji, no to już za moment przeniesiemy się do przedostatnich wakacji XX wieku. Wtedy to właśnie na szczytach list przebojów królował ten kawałek. Santana i Rob Thomas już teraz w Rock Radio.

0: I to jest numer, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem. Klasyka rocka od Guns N' Roses w Rock Radio. Za 19 minut będzie 14, a my absolutnie tempa nie zwalniamy. Nie będzie już za moment ani ciszej, ani spokojniej, dlatego że wjeździe kolejna petarda z lat 80. i to będzie kawałek, który no zaraz po premierze wzbudził niemałe kontrowersje i rodzice, ci bardziej bogobojni, kazali, czy domagali się jego zbanowania ze względu na rzekome promowanie treści satanistycznych. Już za chwilę klasyka rocka od Iron Maiden, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Tylko ja.
1: No do takiej klasyki rocka to zawsze przyjemnie się wraca, niezależnie od dnia i godziny. To Ira w newsach o 14 sprawdzimy prognozy pogody na lato, a po 14 będzie jeszcze więcej klasyki polskiego rocka w Rock Radio.
2: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci klasyka polskiego rocka od Lady Punk, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Niño właśnie się rozkręca.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Wis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
3: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
2: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
4: Zakładasz kask?
5: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
2: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
6: Sytuacja, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
2: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przebywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
0: Pogoda.
2: Zachmurzenie umiarkowane na wschodzie, szczególnie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze, podczas których możliwy będzie także grad. Na termometrach do 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich. Najcieplej jednak na zachodzie, tam do 26 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Bardzo przyjemny kawałek, to klasyka rocka od The Proclaimers w Rock Radio. No i to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na, jeśli dobrze liczę, 8. płytę studyjną Toma Pettiego i zespołu The Heartbreakers, a chodzi konkretnie o płytę Into the Great Wide Open, i to wcale nie jest numer tytułowy, którego sobie za chwilę posłuchamy, tylko numer, który no jest moim zdaniem, ale też chyba eksperci przyznają mi rację, że to jest największy przebój tej kapeli. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Tu Rock.

0: Proszę bardzo, i tak właśnie brzmi klasyka polskiego, a nawet łódzkiego rocka, to Koma w Rock Radiu. Za minutę będzie 14.30, a ja przypominam, że wielkimi krokami zbliża się 203. notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. I ważna informacja jest taka, że mimo długiego weekendu my nie robimy sobie wcale przerwy od klasycznej dziesiątki. Również w ten piątek po godzinie 18 dowiemy się, które to 10 numerów waszymi głosami zostało ułożone tak, a nie inaczej, i możecie mieć realny wpływ na właśnie kształt tego notowania. Na rockradio.pl możecie zagłosować na swoich faworytów. Jest tam 50 propozycji, między innymi od Guns N' Roses, Iggy'ego Popa czy zespołu In Excess. I my codziennie od poniedziałku do piątku o 14.30 słuchamy właśnie kolejnych numerów, które walczą o wasze głosy. Teraz jeden z największych hitów końcówki lat 90. od The Cardigans w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

Powiem wam, że ten numer za każdym razem poprawia mi bardzo skutecznie humor. To klasyka rocka od The Cars w Rock Radio. Za 23 minuty będzie 15, a my już za moment posłuchamy sobie takiego numeru, który pierwotnie miał nosić tytuł Ragtime, ale muzycy uznali, że to jednak nie będzie fajny tytuł i postanowili go zmienić. Nie jakoś bardzo tak rewolucyjnie, troszkę, no ale już nabiera z tym nowym tytułem nowego wydźwięku. Już za chwilę jeden z największych hitów Aerosmith, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No i nóżka sama chodzi. Klasyka rocka od Talking Heads. W newsach o 15 sprawdzimy, co dalej. Po wprowadzeniu zakazu smartfonów w szkołach, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc możecie mu już teraz podsyłać swoje albo cudze przypałowe historie. Można dzwonić pod 22 44 066, ale można również podsyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj gramy o piknikowy zestaw Rock Radia, czyli o koc oraz kubek termiczny. Ja nazywam się Kuba Kaleta i mówię wam do usłyszenia wieczorem, dlatego że po 22 będę rozmawiać z niezłym gościem Rock Radia, a dzisiaj to będzie autorka kryminałów i thrillerów Agnieszka Peszek, a pogadamy o jej najnowszej książce zatytułowanej Zazdrościsz mi. No i słyszymy się także jutro od 10. Trzymajcie się, pa! Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie genialne numery Status Quo in Excess i nie tylko, a teraz newsy i pogoda.
2: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, WIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Brozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
3: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
4: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
3: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
2: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
5: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
6: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
7: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś spadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację? Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
2: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
8: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol. To chodzi o spektakl Boeing Boeing. To komedia pełna miłosnych zawirowań z dużą dawką humoru. Jak jednemu mężczyźnie udaje się utrzymać związek z trzema kobietami w tajemnicy? Będziecie mogli to sprawdzić w piątek o godzinie 19. Teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby się troszkę pośmiać. Już 9 czerwca będziecie mogli wybrać się na stand-up Pauliny Potockiej. Będzie ona testowała żarty do swojego najnowszego programu. Nie zabraknie masy jej nowych odkryć, ciekawych obserwacji i dobrego humoru. Początek o 19 w Centrum Zarządzania Światem. Zaglądamy jeszcze do kina. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na film akcji Zawodowcy. Tutaj specjalistka od ekstremalnie trudnych negocjacji wraz z ekipą najemników wciela w życie misterny plan odzyskania wielomilionowego długu. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Dziś i jutro z temperaturą do 27 stopni, ale też z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Dziś burzowo na wschodzie kraju, a jutro front burzowy przeniesie się nad zachodnią połowę Polski. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich do 18 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: No przy takim rock'n'rollu to naprawdę nie da się spokojnie usiedzieć. To In Excess i New Sensation w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A skoro już jest parę minut po 15, to tradycyjnie o tej porze poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może się pochwalić przed nami wszystkimi swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Za to jak zwykle jest nagroda. Dziś mam dla Was kubek termiczny i koc Rock Radia. A żeby to zdobyć, to trzeba wysłać nam wiadomość głosową na naszym Messengerze albo zadzwonić pod numer 224-0066.
1: Moja przygoda miała miejsce w Portugalii dokładnie 10 lat temu. Pojechałem z ekipą 10-osobową na odpocząć, na wakacje, na 2 dni, takie szybkie. Siedzimy sobie w Alfamie pomiędzy kamienicami, stołeczki, piwka, coś do palenia, wiadomo, humorki dopisują. Nagle pani przez okno wygląda, zaczyna nas krzyczeć, coś pokazywać. Mówimy, może jesteśmy za głośno, albo nas zaprasza do siebie, więc 10-osobową ekipą weszliśmy po bardzo wąskich schodach tam do niej. Okazało się, że pani jest zamknięta, zatrzasnęła się, wyważyliśmy jej drzwi. Pani obrigado, obrigado, czyli dziękuję, i dalej bawiliśmy się.

0: No to ja już wiem, moi drodzy, ja naprawdę już wiem, co będzie chodziło za mną do końca tego dnia. To oczywiście będzie chodziło Toto i Afryka. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Ale czy to źle, że będzie chodziło? Absolutnie nie, bo nucenie tego utworu jest naprawdę przyjemne, a głośne śpiewanie to jest dopiero jazda. Za chwilę będą kolejne kawałki, które będzie można głośno pośpiewać, na przykład od The Knack czy Blur, więc pamiętajcie, by pozostać z nami i mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

Blur, Song 2, niesamowita klasyka rocka w Rock Radio, tutaj najlepiej brzmi, no i dodaję otuchy podczas przebijania się przez korki, które na pewno już gdzieś tam niektórych z was dopadają. W 17:30 mamy, to jest doskonała pora, żeby wam zdradzić, że w kinach Helios o godzinie 15:15 będzie można obejrzeć finał singla kobiet turnieju Rolanda Garrosa. Tak jest, to się odbędzie 6 czerwca, a jeśli jesteście skłonni wybrać się właśnie na finał Rolanda Garrosa do kina, to wszystkie informacje na ten temat znajdziecie akurat na naszej stronie rockradio.pl. Dlatego gorąco zachęcamy. Kto wie, być może coś z okazji mundialu się jeszcze wydarzy, no bo niedługo rusza przecież 11 czerwca pierwszy mecz otwarcia będzie. Także no naprawdę sportowe emocje też będą dostępne w kinach Helios. A my teraz w Rock Radio gramy R.E.M. Man on the Moon.

Nie ma wody na pustyni, czyli Baim w Rock Radio, a tutaj gramy cały czas najlepszą klasykę rocka, no i jest ona właśnie taką wodą na nasz młyn i tego tu na pewno nigdy nie zabraknie. Za chwilę posłuchamy sobie Lombardu, Fleetwood Mac i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by na swoich smartfonach zainstalować aplikację Rock Radia i wtedy klasyka rocka będzie zawsze blisko Was.

0: Rok Radiu Klasyka Rocka od Lenego Krawica, a za chwilę już będzie 16. Szykują się nowości w prawie drogowym. O tym usłyszycie więcej w newsach, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rok Radia.
1: Rok Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 16:00 zapuścimy sobie jeden z najsłynniejszych kawałków Kiss, ale teraz pora na newsy.
2: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
3: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
2: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
4: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
2: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł. Który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
5: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji sceny Relax. Będziecie mogli się tam wybrać na komedię Pomoc domowa. Opowiada ona o znudzonym sobą małżeństwie. Przez niewinne kłamstwo para pojawia się w domu wraz z kochankami. Nadia, sprzątaczka, zmieni tę noc w farsę, jakiej nikt się jeszcze nie spodziewał. Start w sobotę o 16:00. Jutro z kolei będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą Frisbee na Mokotowie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chętni nauczą się poprawnych technik i zagrają pierwszy mecz. Start o 16:30 na polu mokotowskim obok boiska do siatkówki plażowej. Jeszcze jedna propozycja. W czwartek będziecie mogli wybrać się na spacer z adrenaliną po Łazienkach Królewskich. Uczestnicy poznają mniej znane miejsca, do których większość zwiedzających nigdy nie trafia. Start o 14:30 przy wejściu znajdującym się najbliżej Ogrodu Botanicznego.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Do 27 stopni dziś i jutro. Taka temperatura na zachodzie kraju, natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej do 18, a w centrum około 21-22 stopni. Przelotne opady deszczu zarówno dziś, jak i jutro. Burze dziś na wschodzie kraju, jutro na zachodzie.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rewelacyjna i jedyna w swoim rodzaju Patti Smith, Because the Night w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. No i po dziś dzień Patti Smith potrafi być wielką inspiracją dla coraz młodszych pokoleń twórców. No i to świadczy właśnie o tym, jak ponadczasową kulturę, czy też dziedzinę kultury współtworzy właśnie Patti Smith. Natomiast ja przypominam o tym, że dziś, jak zwykle o tej porze, poszukuję rock'n'rollowca dnia, czy też rock'n'rollowczyni dnia, czyli osoby, która może pochwalić się tutaj przed nami wszystkimi, przed milionami słuchaczy, swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. To musi być historia godna anteny Rock Radia i do zdobycia dzisiaj macie zestaw piknikowy, czyli koc Rock Radia i kubek termiczny. A co trzeba zrobić, żeby opowiedzieć tę historię? No trzeba do nas zadzwonić pod numer 22444066 lub nagrać głosówkę na Messengerze Rock Radia. Przypominam tylko, że to wy musicie nam od razu wszystko wyśpiewać jak trzeba. My nie będziemy tutaj odzwaniać. No i czekamy właśnie na wasze opowieści. Taki piękny zestaw piknikowy jest do zdobycia. A że długi weekend się zbliża, no to ja nic nie sugeruję, ale nad morze czy nad jezioro gdzieś tam będzie można się wybrać i wtedy na pewno się to i owo przyda. No dobra, no to wiecie co robić. Czekam na rock'n'rollowca dnia, a my w Rock Radiu teraz słuchamy Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue.

Asia, hit of the moment. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka rodem z roku 82. No to była wspaniała dekada, jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o muzykę. No i sobie jeszcze w tych latach 80. trochę pospędzamy czasu, a nawet będzie to czas niezwykle przyjemny, bo dzięki pewnemu polskiemu zespołowi z tamtego okresu wybierzemy się wszyscy na L4. Ale tylko na chwilę, spokojnie. W każdym razie zostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

No i to jest najprawdziwsza klasyka rocka z krwi i kości, nawet bym powiedział z perkusji, gitar i wokalu. Def Leppard i Let's Get Wrecked. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, ale my tu w Rock Radio nie tylko samą muzyką żyjemy, bo też żyjemy na przykład ciekawymi rozmowami z niezłymi gośćmi czy niezłymi gościuwami, a dzisiaj po godzinie 22 Kuba Kaleta porozmawia właśnie z niezłą gościuwą Rock Radia, Agnieszką Peszek, autorką kryminałów i thrillerów. Jutro wychodzi jej nowa książka pod tytułem Zazdrościsz mi. Drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk, warszawskiej policjantce z zespołem Aspergera. I Agnieszka wieczorem opowie, o czym ta książka jest na poziomie psychologicznym, dlaczego jej akcja toczy się akurat w roku 2018 i czy i kiedy możemy się spodziewać kontynuacji tej serii. To dziś po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Już teraz zapraszam serdecznie w imieniu Kuby Kalety na rozmowę z Agnieszką Peszek. Ale to dopiero wieczorem. A my teraz w planach mamy dalej słuchanie klasyki rocka Free, rok 71, no i The Stealer w Rock Radio.

kawałek o tym, że jak się jest w kimś zakochanym po uszy, to rzeczywiście każda rzecz, którą taka osoba robi, czy to jest zwykłe picie kawy, czy cokolwiek innego, faktycznie zdaje się być absolutnie magiczne. The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. My natomiast za chwilę przypomnimy sobie jeden z największych hiciorów końcówki lat 80. Zespół The B-52s zagra wam kawałek, który został zainspirowany pewnym klubem w Atenach, ale nie w Grecji, tylko w Georgii, w stanie Georgia, afroamerykański klub, w którym zespół poczuł niesamowitą wolność artystyczną przede wszystkim. Także jeśli jesteście ciekawi, co to za numer, zostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Nieco cieplej i nieco więcej słońca, ale znowu mamy ostrzeżenie przed burzami. Pierwszego stopnia obowiązuje do wieczora w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. A na Estrójce, na Dolnym Śląsku, na węźle Bolków, Kamienna Góra Północ, utrudnienia na jezdni w stronę Lubawki.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio bardzo mroźny kawałek Republiki, czyli Arktyka. Za chwilę już będzie 17, więc sprawdzimy zaraz newsy. Nie rozstawajcie się z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia. Say-

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17 zapuścimy sobie numery Steppenwolf, Garbage i nie tylko. Zajrzymy też do naszego rockowego kalendarium w cyklu W mgnieniu roka, a teraz pora na newsy i pogodę.
2: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
2: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
4: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
2: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biega i prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
5: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
2: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
6: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
7: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
2: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lisz i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
0: Pogoda.
2: Bardzo ciepło, ale na zachodzie kraju jedynie, bo do 27 stopni dziś i jutro, natomiast w centrum do 22, a nad morzem i w rejonach podgórskich, gdzie najchłodniej, do 18 stopni. Dziś na wschodzie najwięcej chmur i możliwe burze, jutro front burzowy przeniesie się nad zachodnią Polskę.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: parę dni temu zagrali w Polsce i podobno ten koncert był fenomenalny. Garbage i Stupid Girl w Rock Radio, a teraz oddajemy głos Mariuszowi Stelmarszczykowi.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: W Rock Radio zaglądamy do roku 1986. To wtedy odbyła się premiera filmu Dziewczęta z Nowolipek oraz premiera filmu Kace, Dezerterzy w reżyserii Janusza Majewskiego. Wyemitowano pierwszy odcinek serialu Alternatywy 4. Odbyła się też 58. ceremonia wręczenia Oscarów, a najlepszym filmem uznano Pożegnanie z Afryką. W 1986 roku urodzili się Robert Pattinson, Megan Fox, Lady Gaga czy wokalista Arctic Monkeys, Alex Turner. W 1986 roku ukazał się krążek Soul Petera Gabriela, AC/DC wydali Who Made Who, a Metallica Master of Puppets. Natomiast dokładnie 2 czerwca 1986 roku odbyła się premiera płyty Queen, A Kind of Magic. Dwunasty studyjny album zespołu Queen to projekt wyjątkowy, ponieważ przenosi nas do filmowego świata. Głównym motorem powstania tej płyty była współpraca przy filmie Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym. Queen skomponowali dużą część ścieżki dźwiękowej do tego filmu, a niektóre utwory znalazły się właśnie na A Kind of Magic, m.in. kawałek Who Wants to Live Forever. Płyta A Kind of Magic odniosła ogromny sukces komercyjny, zdobywając między innymi platynę w Wielkiej Brytanii, gdzie krążek spędził ponad rok na listach przebojów.

0: W Rock Radiu kawałek, do którego lubię sobie wrócić częściej niż tylko czasem. The Stranglers i Golden Brown, rok 81. Za chwilę kolejne świetne klasyki od The Kinks czy Edyty Bartosiewicz, a za kilka minut wyłonimy dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, więc bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock

0: W Rock Radiu klasyka polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz, czyli Tatuaż. Natomiast teraz pora w końcu wyłonić dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która podzieliła się dzisiaj z nami swoją lub cudzą, najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Dzwonicie pod 22 44 066 albo nagrywacie wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia, a do zdobycia mam dziś dla Was zestaw piknikowy, czyli koc Rock Radia i kubek termiczny. No to słucham.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałem nominować swojego szwagra, który w latach 80. przyjechał z żoną do nas na imieniny. Impreza w najlepsze trwała. Jak zwykle dzieci biegały, skakały, rozrabiały, no trochę przeszkadzały. No ale po jakimś czasie ktoś się zorientował, że jakoś cisza, dzieci nie ma. No ale tam jakaś osoba się odezwała i mówi, bawię się pewnie tam w pokoju. No, minęło znowu chyba tam jakiś dłuższy czas. Nadal cisza, dzieci nie ma. Wreszcie ktoś się tam zaczął zainteresowywać tym, no dlaczego te dzieci tak cicho tam siedzą. No ale w pewnym momencie któreś dziecko wyskoczyło z pokoju i szarpie szwagra za koszulę i mówi, wujek, wujek, masz jeszcze te książeczki więcej? Szwagier zbladł, poszedł do pokoju, patrzy, a tu dzieci porozkładane na podłodze, urządziły sobie czytelnie. Oczywiście dobrały się do jego torby, a on w torbie miał świerszczyki erotyczne. No i szok.
2: Rock'n'rollowiec dnia.

To jest ten kawałek, który może zdefiniować, czym było zjawisko sceny punk rockowej, czy też nawet postpunkowej w Nowym Jorku. Talking Heads i Psycho Killer. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja wam gwarantuję, że jeszcze świetnych numerów nam tu na pewno nie zabraknie, bo posłuchamy sobie na przykład rzeczy z lat 80. i to nawet z tego samego 88 roku. Iron Maiden czy Joan Jett wtedy nagrali świetne numery, więc wystarczy, że zostaniecie z nami i będziecie mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia, a na pewno je usłyszycie.

0: drodze.
1: Ulewy, miejscami grata, do tego silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę mają towarzyszyć burzom, przed którymi IMGW ostrzega Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. A na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem, uwaga, po zderzeniu 3 osobówek i ciężarówki, utrudnienia na odcinku Inowrocław-Toruń.
0: Klasyka rocka.

Kiedy słyszę tylko ten kawałek, to zawsze bardzo głośno go śpiewam. No bo jak tutaj postąpić inaczej? To Hold the Line, rok 78. Jest rock radio, jest klasyka rocka, a już za chwilę będzie 18 i posłuchamy sobie newsów, a z nich dowiecie się, jaka pogoda nas czeka na długi weekend. Bądźcie więc z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 18. Przypomnimy sobie świetne numery Tila w Degeschu i nie tylko, a teraz pora na newsy i pogodę.
2: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe. Sporo nowych kierunków.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
2: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponadprzeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
4: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
5: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
6: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
5: A ile siostra ma lat?
6: 13.
2: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
7: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS-u w Lublinie.
8: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
2: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
0: Sport w Rock Radio.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Świtoliną 6-3-2-6-6-2. Jutro półfinał powalczy Maja Chwalińska, o 11:00 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński w wyjściowej 11:00. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza zrobicie sporo zmian. Mecz jutro w Warszawie o 20:45.
0: Pogoda.
2: Na wschodzie Polski cały czas możliwe jeszcze burze, a jutro pioruny będzie można zobaczyć i na zachodzie, i na południu. Temperatura w środę od 21 do 25 stopni. Długi weekend ma być bardzo ciepły, ale deszczowy.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio kawałek, który wbrew tytułowi gloryfikuje kobiety z Kanady, a te amerykańskie trochę wyśmiewa. The Guess Who, American Woman w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A skoro o kobietach mowa, no to już 6 czerwca o godzinie 15:15 odbędzie się wielki finał singla kobiet na kortach Rolanda Garrosa. I ten finał będzie można obejrzeć w sieci kin Helios. Tak jest, tenis tam debiutuje, a sieć kin Helios zaprasza widzów do wspólnego oglądania jednego z najważniejszych wydarzeń tenisowego sezonu. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć na ten temat czegoś więcej, to na stronie rockradio.pl macie właśnie przygotowany specjalnie na tę okazję artykuł. Tam informacje między innymi, które kina konkretnie biorą udział w całej akcji i jak zdobyć bilety na ten mecz. Przypomnę, na stronie rockradio.pl dowiecie się więcej, a my lecimy dalej z klasyką rocka w Rock Radio, Marillion i No One Can z roku 91.

No powiem wam, że kiedy słucham takiej klasyki rocka, to na mojej twarzy od razu pojawia się banan. Bon Jovi, Living on a Prayer, jest rock radio, jest klasyka rocka, która ułatwia przebijanie się przez jeszcze wszelkie niedogodności na drogach, ale ja mam nadzieję, że już się z tym wszystkim uporaliście. Ale nawet jeśli jeszcze o tej porze z czymś walczycie, to spokojnie, rock radio wam pomoże. The Doors, Floydzi i nie tylko pojawią się za chwilę w waszych głośnikach, także bądźcie z nami i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radia.

No jeśli to nie jest klasyka rocka, to ja naprawdę nie wiem już, co nią może być. Pink Floyd i Another Brick in the Wall w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, którą nuci cały świat i ten numer właśnie należy do takich, które łączą całe pokolenia. My też możemy się połączyć między sobą, kiedy posłuchamy na przykład klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. No bo wśród kawałków, na które możecie głosować, znajdują się numery z różnych epok. Z lat 90., 80., 70., no i nie tylko zresztą. Są kawałki Guns N' Roses, Lady Punk, Republiki, Status Quo i wielu innych. Wystarczy, że wejdziecie na stronie rockradio.pl, no i tam dokonacie wyboru. Przypomnę tylko, że przed nami notowanie 203, które wybrzmi już w piątek po godzinie 18. A w międzyczasie możecie nam jeszcze podsyłać swoje propozycje kawałków, które chcielibyście zobaczyć najpierw właśnie podczas takiego głosowania, a później, kto wie, może trafią do finałowej dziesiątki. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz posłuchamy kolejnego kawałka, przy którym łączą się cały czas całe pokolenia, a przy takiej pogodzie przede wszystkim przy ogniskach. Perfekt i Nie płacz Ewka w Rock Radio.

Jeśli miałbym sobie zrobić taką listę ulubionych riffów wszechczasów, to na pewno ten z tego kawałka znalazłby się bardzo wysoko. Foo Fighters, Everlong, rok 97. Piękna klasyka rocka w Rock Radiu. Za chwilę z kolei powędrujemy sobie do lat 80. i 70., a to wszystko dzięki Kiss i Ericowi Claptonowi. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Trójce.
1: Jeszcze dziś do wieczora można się spodziewać burz na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Uwaga na intensywne ulewy. W czasie burz miejscami ma padać grad, a wiatr ma się rozpędzać do 55 km na godzinę. Lepiej wtedy nie parkować pod drzewami. Na A2 z kolei między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim nadal jeszcze mogą być utrudnienia po awarii autobusu. Zablokowany został pas w stronę Poznania.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Radiu Klasyka Rocka od The Rolling Stones. Za chwilę już będzie 19, więc jak zawsze o tej porze sprawdzamy, co tam się dzieje w kraju i na świecie, a potem jeszcze więcej klasyki rocka. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19 w waszych głośnikach zagoszczą m.in. Lombard czy Slate, a wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
3: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
4: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
3: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
3: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają. A weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
2: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
6: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
5: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało lubelskie szpitalowi skanery.
6: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
2: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
7: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
2: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
7: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
2: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
0: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mira Andriewa i Marta Kostiuk pierwszymi półfinalistkami French Open. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kyrstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Linę Svitolinę 6-3, 2-6, 6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w Warszawie w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą.
0: Pogoda.
2: Na wschodzie Polski możliwe dziś jeszcze burze. Jutro burzowo może być na południu, na zachodzie i w centrum. A temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 21 do 25 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz, jak to zwykle bywa, porywisty.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

słuchaniu klasyki rocka razem z wami. Uwielbiam to, że skaczemy sobie po różnych latach, po różnych dekadach i fajnie się tym bawimy. Teraz była pora na rok 74. Slade i Far Far Away w Rock Radio. Natomiast ja przypominam, kto dziś będzie niezłym gościem Rock Radia. Po godzinie 22:00 Kuba Kaleta porozmawia dzisiaj z pisarką Agnieszką Peszek, autorką kryminałów i thrillerów. Jutro wychodzi jej nowa książka pod tytułem Zazdrościsz mi. Drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk, warszawskiej policjantce z zespołem Aspergera. Agnieszka wieczorem opowie, o czym ta książka jest na poziomie psychologicznym, dlaczego jej akcja toczy się akurat w roku 2018 i czy i kiedy możemy się spodziewać kontynuacji tej serii. Na pewno będą też poruszane dzisiaj inne bardzo ciekawe tematy, ale to już polecam posłuchać samodzielnie po 22:00. Zapraszam w imieniu Kuby Kalety na spotkanie z Agnieszką Peszek, ale to dopiero za kilka godzin. Teraz natomiast mamy na rozkładzie coś z lat 90. Halloween, Forever and One, Neverland w Rock Radio.

Z tego numeru nie ma żadnej polskiej parapetówy. No umówmy się, to jest taki obowiązkowy punkt. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Jest rock radio i jest klasyka rocka. No i za chwilę będziemy robić dalszy rozbieg przy kawałkach Queen, Human i nie tylko, więc nigdzie nie uciekajcie, bądźcie cały czas z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.

W Rock Radiu bardzo polska klasyka rocka od zespołu Human, czyli kawałek polski. Tak jest, rok 93, bardzo fajny okres, jeżeli chodzi o to, co zostało z muzyki. Nie bardzo fajny był wtedy, kiedy się go przeżywało na żywym organizmie, że tak powiem. Ale to już zostawmy na zupełnie inną dyskusję. Ja was zapraszam jak zawsze na stronę rockradio.pl, bo tam możecie poczytać jak zwykle coś ciekawego. Wspominałem wcześniej o tym, że Tenis debiutuje w kinach Helios. Roland Garros pojawi się na wielkich ekranach, ale też możecie poczytać o największym kinowym hicie tego roku, który ma aż 95% pozytywnych opinii. Jakiś czas temu na ekranie kin trafił film Obsesja. Produkcja podbiła serca widzów na całym świecie, zdobywając mnóstwo pozytywnych recenzji i zarabiając miliony dolarów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Obsesję nakręcono przy minimalnym budżecie, a scenariusz powstał w kawiarni. Jeśli chcecie poczytać więcej na ten temat, no to wiecie, gdzie tego szukać. Na stronie rockradio.pl. Tam też poczytacie o klasykach rocka z lat 70. Jeden trwa ponad 20 minut i uratował karierę wielkiego kanadyjskiego tria. Z kolei drugi to dziś kultowy letni hymn i nie pasował do twórczości pewnej punkowej legendy. Na stronie Rock Radia znajdziecie też informacje o tym, co będzie grane w kinach Helios. Znajdziecie też ciekawe quizy albo możecie posłuchać podcastów z rozmów z niezłymi gośćmi. My teraz z kolei w Rock Radiu posłuchamy Skorpionsów. When the smoke is going down.

0: Znakomita klasyka rocka podczas tego wtorkowego, wczesnego wieczoru. Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend. Uf, udało się nie połamać języka. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast za chwilę wrócimy sobie do Polski, a konkretnie do roku 86. Wtedy zespół Baim nagrał jeden ze swoich największych przebojów. Także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a na pewno go usłyszycie.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to czas na newsy i pogodę.
2: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
2: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
4: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z pośmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
2: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21:00 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
5: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
2: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.
0: Pogoda.
2: Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Agnieszka Peszek.
2: Zazdrościsz mi to jest drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk. Mówiliśmy o tym, że Zuzanna Kruk jest to postać dynamiczna. Powiedziałaś, że to jest naturalne, no bo takie jest życie. Tak, ale jednocześnie znam autorów, którzy by przez 10 kolejnych tomów grali tym, że ona jest taka, a nie inna i się nie zmienia i po prostu już. Więc dlatego ja chciałem tutaj po prostu powiedzieć, że to jest komplement.
1: Dziękuję ślicznie, no ale też trzeba pamiętać, że my ludzie się zmieniamy i no też czasami gdzieś się próbujemy troszkę naprawić, trochę gdzieś dostosować. No i ona też pracuje nad sobą, bo to nie jest tak, że jakby osoby, które mają autyzm czy zespół Aspergera przyjmują to na klatę i mówią, dobra, no to teraz ja będę leżeć i niech wszyscy biorą to, jak się zachowuję na klatę i tyle, tylko cały czas pracują. Mój syn na przykład cały czas jest w różnych terapiach i się na przykład uczy emocji, bo to jest bardzo ciężkie dla takich osób, bo bardzo często nie rozumieją zachowań innych, nie są w stanie ich odpowiednio zinterpretować i na specjalnych terapiach uczą się. Dzieci na przykład uczą się, jak interpretować mimikę twarzy, więc no to są takie rzeczy, które są istotne później do obcowania w społeczeństwie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Dziś po 22.
1: Cześć, tu Agnieszka Peszek.
2: To jeszcze wspomnijmy o jednej postaci z książki Zazdrościsz mi. Mam tutaj na myśli Magdalenę Dewar-Partykę, czyli grafolożkę, która istnieje naprawdę.
1: Tak, istnieje.
2: I biorąc pod uwagę, że wątek grafologiczny jest dość istotny w fabule Zazdrościsz mi, to też poświęcasz właśnie temu grafologicznemu wątkowi dużo miejsca.
1: Jakiś czas temu spotkałam Magdę, gdy promowała na festiwalu bodajże w Krakowie swoją książkę Pismo jak odcisk i... No i tak kupiłam książkę, przeczytałam, no i wtedy jakieś robaczki w mojej głowie zaczęły tam tuptać i przeskakiwać i pojawił się plan, pomysł tak naprawdę. A co jakbym wrzuciła do książki prawdziwą osobę? Oczywiście od razu napisałam do Magdy, przedstawiłam koncepcję, że no, tutaj mam taką ciekawą historię z Zuzanną Kruk i z Andrzejem Woźniakiem i w drugiej części chciałabym, aby pojawiła się grafolożka. Magda oczywiście od razu to podłapała i tak naprawdę to te wszystkie grafologiczne wypowiedzi to są słowa Magdy i one tam troszkę zostały przeredagowane, ale to tak mówi Magda i jakby to jest ona, ale właśnie stwierdziłam, że to połączenie fikcji z tą prawdą, z pokazaniem w ogóle kim jest grafolog, bo umówmy się też, że nie każdy wie, w jakich sytuacjach może się przydać, no to tak jak powiedziałaś, no trochę poszerzenie tych horyzontów, tak żeby gdzieś również jakiś taki nietuzinkowy jednak, bo umówmy się, tych grafologów w literaturze to się nie pojawia zbyt wielu, żeby się pojawił i może kogoś zainteresował.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i niezły gość Rock Radia Agnieszka Peszek. Cześć.
2: Cześć.
1: Agnieszka jest autorką kryminałów.
2: Tak, zgadza się.
1: W liczbie 29 w tym momencie.
2: Małe sprostowanie, kryminałów jest 21, no. A cała reszta to są książki, od których, może nie to odgradzam się grubą linią, ale to są książki zupełnie z innego nurtu i zupełnie o czymś innym.
1: Faktycznie, przecież my o tym rozmawialiśmy poprzednio, jak się widzieliśmy.
2: Można.
1: No, widzisz, ja pamiętam. Znaczy teraz, jakbym pamiętał, to bym nie powiedział, że jesteś autorką 29 kryminałów.
2: Ale myślę, że to za jakiś czas będzie można powiedzieć.
1: Spotykamy się tutaj dlatego, że 3 czerwca ukazała się twoja najnowsza książka, czyli powieść Zazdrościsz Mi, i została ona wydana nakładem wydawnictwa 110%.
2: Wszystko się zgadza.
1: Tak, bardzo dobrze. I to jest nasze drugie spotkanie w studiu, dlatego że poprzednio widzieliśmy się w lutym ubiegłego roku przy okazji premiery książki Zabijesz Mnie, czyli pierwszego tomu cyklu o aspirant Zuzannie Kruk. A drugim tomem tego cyklu jest właśnie książka, z powodu której się spotykamy dzisiaj.
2: Już wszystko się zgadza. Tak,
1: no to
2: tak,
1: bardzo
2: tak.
1: Dobrze. To się bardzo cieszę. Opowiem ci, o czym napisałaś książkę.
2: Dobrze?
1: Dobrze.
2: Dowiem się z ciekawością.
1: Bo w ogóle opis na odwrocie książki Zazdrościsz Mi, to jest opis, który nam dużo zdradza. Nie za dużo, ale który nam zdradza to i owo na temat fabuły, to wcale nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o opisy książek. Niektóre są po prostu napisane moim zdaniem niewłaściwie. A ten jest właściwy.
2: Och, no. Dziękuję, miód na moje serce.
1: Zupełnie jakby moje zdanie miało jakiekolwiek znaczenie.
2: Ale miło mi.
1: To jest taki głos, wiesz, odczytelniczy, można powiedzieć. No dobra, uwaga, więc teraz tak. W książce Zazdrościsz Mi aspirant Zuzanna Kruk zostaje wysłana na przymusowy urlop do Juraty. Ma tam w końcu po latach intensywnej pracy podładować akumulatory, a przy okazji pobyć trochę wśród ludzi. To drugie jest dla niej szczególnym wyzwaniem, bo warszawska policjantka ma zespół Aspergera. Okazuje się, że w nadmorskim kurorcie na Wydmach turystka odnajduje odciętą nogę, a trop prowadzi do Artura Wieczorka, czyli właściciela galerii sztuki. Mężczyzna właśnie odziedziczył po matce taką samą firmę i zamierza ją rozbudować. Nie podoba się to Mikołajowi Uznańskiemu, biznesowemu partnerowi zmarłej kobiety, według którego ta kobieta, czyli Elżbieta Wieczorek, od dawna zapewniała, że przepisze na niego właśnie całą swoją firmę. Tymczasem w Warszawie aspirant Andrzej Woźniak, czyli partner urlopującej się Zuzanny Kruk, bada sprawę brutalnego zabójstwa kobiety w przedszkolnej kuchni.
2: Zgadza się.
1: Ciężko było mi połączyć te trzy wątki w jedną w miarę spójną opowieść, ale...
2: Udało się, gratuluję.
1: Dziękuję. No więc teraz tak. Wspominaliśmy o tym, że to jest drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk, że pierwsza część nosi tytuł Zabijesz Mnie. I zauważyłem, dlatego że ja twojej książki słuchałem. I zauważyłem, że doszło tutaj do zmiany lektora. Dlatego że pierwszą część czytał Filip Kosior, a drugą Mariusz Bonaszewski.
2: Tak, zgadza się.
1: Aspirant Zuzanna Kruk jest główną bohaterką tej serii, tej książki, i ona nadal ma Aspergera.
2: Tak, jest to zadziwiające, jest to dysfunkcja, która zostaje z ludźmi na lata. Co jest ciekawe, na przykład w edukacji, rodzice, których dzieci mają zespół Aspergera, autyzm, muszą na każdy etap edukacji przynosić zaświadczenie, że nadal ten problem istnieje. Co jest zadziwiające, tak jakby system edukacji myślał, że to wyparowało.
1: No, że się wypije syrop i przejdzie, tak?
2: Podobno są takie, ale ja jeszcze nie trafiłam.
1: Ja słyszałem tylko o tym, co autyzm wywołuje, tak? Że szczepionki, prawda? Ale czy są szczepionki, które cofają autyzm? Nie mam pojęcia.
2: Ale myślę, że są tacy, co coś wiedzą więcej na ten temat. Ja nie, ale to jest zaskakujące, ponieważ mój syn, który ma autyzm na każdy etap, czyli najpierw był ten szkolny 1-3, teraz 4-8 i teraz do liceum szkoły średniej, jak będzie szedł, to znowu musi mieć zaświadczenie i musimy pójść do psychiatry i innych lekarzy, żeby to wszystko przynieść do poradni.
1: Ja mówię o tym, że aspirant Zuzanna Kruk ma nadal Aspergera, dlatego że my o tej jej przypadłości rozmawialiśmy dość obszernie przy okazji naszego poprzedniego spotkania. Nie będziemy dublować treści. Jeżeli słuchacze są zainteresowani, to zapraszamy ich do wysłuchania właśnie naszej poprzedniej rozmowy.
2: Zapraszamy.
1: Na rockradio.pl i na Spotify znajduje się ta audycja. I teraz tak, mały cytat właśnie na temat tego, jak specyficzne życie prowadzi Zuzanna Kruk. Cytat brzmi tak. Woźniak długo ją cisnął, aby gdzieś wyjechała, odpoczęła, odcięła się od tego, co otacza ją na co dzień. Zresetowała głowę. Wyczyściła układ nerwowy tak, aby po powrocie mogła pracować na jeszcze wyższych obrotach. Oczywiście o zagranicznym wyjeździe nie było mowy. Nie chodziło o barierę językową, ale o problemy natury społecznej. Zuzanna Kruk najzwyczajniej w świecie się bała, że jeżeli cokolwiek się skomplikuje w stylu opóźnionego lotu czy problemów z pokojem, może zareagować nietypowo, co dla mieszkańców na przykład Turcji czy Hiszpanii będzie stanowiło wyzwanie. Poza tym diametralne zmiany powodowały u niej lęki, problemy ze snem, z jedzeniem, a nie o to chodziło podczas urlopu. Ja mogę powiedzieć w pewnym stopniu rel. Ja też bardzo nie lubię zmian.
2: Ale niektórzy twierdzą, że każdy z nas ma element autyzmu Aspergera w sobie, więc może akurat ty ten dostałeś, ale prawdą jest, że większość osób, które borykają się właśnie z tą dysfunkcją, przepraszam, ale ja cały czas nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa, bo nie wiem, przypadło, nie
1: wiem. Z cechą, z tym zespołem cech, bo ja też nie chcę mówić właśnie o Aspergerowcach czy autystykach, że to są chorzy na przykład.
2: Tak, tak, właśnie to jest taki problem językowy, że cały czas nikt nie podsunął nam takich określeń, które nie byłyby nacechowane negatywnie, bo jednak jak mówimy choroba, dysfunkcja, no to od razu jest to, że coś jest nie tak. Ale prawdą jest, że autystycy na przykład bardzo lubią powtarzalność, czyli pewne schematy i w nich się odnajdują najlepiej i dla nich to jest taki synonim wręcz bezpieczeństwa.
1: No to powiem ci, że jak ja tak pół żartem, ale bardziej jednak pół serio, właśnie mówię, że mam prawdopodobnie niezdiagnozowanego Aspergera i OCD, to pewna koleżanka właśnie w pracy zwróciła mi uwagę na to, że ja to mówię niby w takiej formie humorystycznej, ale nikt mnie nigdy z błędu nie wyprowadza. Więc myślę, że tak może być.
2: Ale umówmy się, że diagnostyka w ogóle i autyzmu i wszelkich innych, no znowu dysfunkcji powiemy, się zaczęła na taką masową skalę dopiero niedawno. Kiedyś no to był niegrzeczny, niewychowany, głupi i jakby na to się zrzucało. Nikt nie diagnozował ludzi, znaczy dzieci, tak? A teraz te dzieci podrosły, więc mamy bardzo dużo niezdiagnozowanych dorosłych, którzy mogą w tym momencie jakby podjąć rękawicę, dowiedzieć się. I ja na przykład jako mama dziecka z autyzmem uważam, że ta wiedza jest tylko i wyłącznie na plus. Nie musimy przecież wystawiać plakietki, nie musimy tego nikomu mówić, ale wiedząc to, możemy wybrać pewne ścieżki, które nam pomogą po prostu w życiu. Zwrócić się do odpowiedniego specjalisty, który nam pozwoli też zrozumieć pewne swoje zachowania, które właśnie zrzucaliśmy na to, że nie wiem, coś z nami jest nie tak, ale wiedząc, że to jest po prostu wynik naszego mózgu. On tak funkcjonuje. My tego nie zmienimy, chociażbyśmy próbowali. A tutaj jednak okazuje się, że odpowiedź może być w nauce i może dać nam naprawdę pozytywne wyniki.
1: Ja też zauważyłem na kartach właśnie książki Zazdrościsz Mi pewną dynamikę postaci Zuzanny Kruk, dlatego że o ile w przypadku Zabijesz, w ogóle powiem ci, że to jest niesamowita satysfakcja, jak znam też pierwszy tom, mogę się odnieść do tego, co było w pierwszym tomie, więc wiesz, no to jest już rozmowa na innym poziomie, tak? To już nie jest pytanie, skąd pani czerpie inspirację i skąd pomysł na tytuł?
2: Z życia.
1: No więc zmierzam do tego, że o ile w książce Zabijesz Mnie, Zuzanna Kruk, ona była nieznośna, to znaczy ciężko się z nią współpracowało. Tutaj widać, że ona wykonuje pewną pracę nad sobą, żeby z jednej strony trochę się dostroić, no chociażby do swojego partnera służbowego, tak, do Andrzeja Woźniaka, ale z drugiej strony też otoczenie, wiedząc, że ona jest taka, a nie inna, dostosowuje się trochę do niej. To jest fajne, że jest tutaj pewien taki rozwój, pewien progres.
2: Tak, no, ale to takie też jest życie i dlatego też uważam, że często jeżeli ktoś już się zdecyduje, to warto też o tym komunikować, bo inaczej ludzie postrzegają wtedy człowieka. Ja sama widzę, jak mój syn funkcjonuje, jak ktoś wie, że na przykład to, że przychodzi od razu na per ty, nawet z osobą starszą, co umówmy się, że dla nas byłoby już nietaktem, niewychowany, a to smarkacz, ale mój syn po prostu wszystkich zrównuje i to nie jest, jak tak się później zastanowimy, to nie jest nic złego. Jego mózg jakby nie jest w stanie się nauczyć tych form grzecznościowych i dla niego to jest naturalne, bo dla niego każdy jest równy, każdy jest fajny i do każdego od razu wali na ty, ale jeżeli ktoś tego nie wie, że ten typ tak ma, no to od razu zaczyna dorzucać sobie jakiś swój filtr.
1: No to myślę, żeby się świetnie odnalazł pod tym względem w mediach, dlatego że właśnie czy w radiu, czy w innych redakcjach generalnie ludzie są ze sobą na ty, niezależnie.
2: No to tak, to był, on by nie miał tutaj żadnego problemu.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Agnieszka Peszek. Rozmawiamy o jej najnowszej książce, czyli o Kryminale Zazdrościsz Mi. Omówiliśmy już postać aspirant Zuzanny Kruk. Już za chwilę poświęcimy nieco więcej miejsca kolejnym bohaterom tej książki.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Agnieszka Peszek. Rozmawiamy o najnowszej książce Agnieszki, czyli o kryminale Zazdrościsz Mi, który ukazał się 3 czerwca nakładem wydawnictwa 110%. I Zazdrościsz Mi to jest drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk, o której to rozmawialiśmy przed chwilą. Ale to nie jest jedyna postać istotna dla fabuły, dlatego że przed chwilą mówiliśmy o tym, że Zuzanna Kruk jest to postać dynamiczna. Powiedziałaś, że to jest naturalne, no bo takie jest życie. Tak, ale jednocześnie znam autorów, którzy by przez 10 kolejnych tomów grali tym, że ona jest taka, a nie inna i się nie zmienia i po prostu już. Więc dlatego ja chciałem tutaj po prostu powiedzieć, że to jest komplement.
2: Dziękuję ślicznie, no ale też trzeba pamiętać, że my ludzie się zmieniamy i no też czasami gdzieś się próbujemy troszkę naprawić, trochę gdzieś dostosować. No i ona też pracuje nad sobą, bo to nie jest tak, że jakby osoby, które mają autyzm czy zespół Aspergera, przyjmują to na klatę i mówią, dobra, no to teraz ja będę leżeć i niech wszyscy biorą to, jak się zachowuję na klatę i tyle, tylko cały czas pracują. Mój syn na przykład cały czas jest w różnych terapiach i się na przykład uczy emocji, bo to jest bardzo ciężkie dla takich osób, bo bardzo często nie rozumieją zachowań innych, nie są w stanie ich odpowiednio zinterpretować i na specjalnych terapiach uczą się. Dzieci na przykład uczą się, jak interpretować mimikę twarzy, więc no to są takie rzeczy, które są istotne później do obcowania w społeczeństwie.
1: Motyw interpretacji mimiki twarzy również pojawia się na kartach książki Zazdrościsz Mi, ale nie będziemy tutaj spoilerować, tak samo jak nie mogę zbyt wiele powiedzieć o kolejnej istotnej dla fabuły postaci, czyli o Arturze Wieczorku. To jest ten właściciel galerii sztuki, który odziedziczył po swojej matce właśnie no, podobny tego typu przybytek i który jest podejrzewany o bycie posiadaczem tej odciętej nogi. I teraz tak, Artur Wieczorek ma w zasadzie to poza Zuzanną Kruk, to wokół niego kręci się cała fabuła Zazdrościsz Mi. I ja zauważyłem, że Artur Wieczorek jest postacią niejednowymiarową. Dlatego, że generalnie, gdybyśmy mieli wyciągnąć średnią arytmetyczną, no to jest to raczej bohater, którego się nie lubi. Ale jednocześnie są też inne postaci, z którymi on jest w takich relacjach, które po pierwsze trochę go odczarowują, to znaczy sprawiają, że my nie patrzymy na niego tylko jak na tego niesympatycznego gościa, a po drugie są też bohaterowie, którzy się o nim wypowiadają bardzo ciepło, dla których on jest no po prostu
2: ważny.
1: Ważny, tak? Ważny w ten taki pozytywny sposób. I to jest bardzo ciekawe, że to jest pewne wyzwanie, tak skonstruować postać. Ja wiem, że my nie jesteśmy albo całkowicie źli, albo całkowicie dobrzy, ale z drugiej strony w fikcji, nawet nie chodzi o kryminały, no często jest tak, że autor nam przedstawia jeden konkretny wymiar danej osoby, danej postaci i przez to my wiemy, że dobra, to jest na przykład jakiś tam czarny bohater, tak, czarny charakter i jego nie lubimy, bo coś tam, a tutaj mamy tak, że w zasadzie z każdym kolejnym rozdziałem do tej palety barw, w jakich malujesz postać Artura Wieczorka, dochodzi kolejny odcień. To jest bardzo fajne.
2: Dziękuję i nie ukrywam, ja lubię to robić, lubię właśnie pokazywać tą różnorodność bohatera, że on nie jest tylko zły albo tylko dobry. Ten dobry będzie robił też głupie rzeczy, a ten zły będzie miał jakiś taki swoją wersję pozytywną. No nie będę ukrywać, że nie jest to łatwe, bo o wiele łatwiej byłoby zrobić takie czyste postacie, tylko białe lub czarne. Ale ja od jakiegoś czasu mocno zaczytuję się psychologicznymi książkami, które dają mi właśnie te podwaliny, żeby jednak te postacie budować w taki no, bardziej realistyczny sposób, bo myślę, że dzięki temu my czasami w tych nawet złych, po pierwsze widzimy coś pozytywnego, albo też czasami jakąś cząstkę siebie odnajdujemy i one są jak dla mnie takie bardziej namacalne dzięki temu i takie, że my możemy sobie tego człowieka po pierwsze bardziej zwizualizować, ale też gdy do czegoś złego w końcu dochodzi, to dzięki temu my jesteśmy bardziej przekonani co do jego motywacji.
1: No to powiem ci, że ja nie jestem ekspertem od twojej twórczości jeszcze. Mam kilka twoich książek zakolejkowanych. Tak. I też moje zdanie nie ma żadnego znaczenia, ale chciałem ci powiedzieć, że porównując właśnie konstrukcję, fabułę dwóch części o Zuzannie Kruk, zauważam, że zaliczyłaś progres warsztatowy. To znaczy, że Zazdrościsz mi jest taka dojrzalsza, mam wrażenie. Nie chodzi o fabułę, tylko chodzi o konstrukcję.
2: Jest taka opcja i jak raz na jakiś czas przychodzi mi taka refleksja, że kurczę, czemu ja nie zaczęłam pisać wcześniej, to przychodzi chwilę później druga i jest taka, tylko czy ja bym była wtedy w stanie pisać tak, jak teraz piszę, bo jednak no umówmy się, każdy nasz rok dodatkowy to są jakieś gdzieś przeżycia, to są doświadczenia, to są przemyślenia, no i nie jestem już nastolatką, więc też one są coraz poważniejsze, inaczej też obserwuję świat, inne rzeczy z tego wszystkiego wyciągam, więc no staram się jakby iść tak z tym moim życiem pisarskim, żeby na każdej płaszczyźnie było ciut lepiej, bo ja w ogóle jestem taką osobą, która bardzo lubi się edukować i ja też robię raz na jakiś czas takie bardzo dziwne rzeczy, a mianowicie analityczne, czyli jeżeli czytam na przykład dobrą książkę, to później siadam i się zastanawiam, dlaczego ona była dobra, ale nie chodzi mi stricte tylko o samą historię, ale takie rozłożenie na czynniki pierwsze. Nie wiem, typu, kiedy pojawia się coś, co nas przyciąga, kiedy pojawia się następna jakaś taka chwila, że nasze emocje lecą w górę, ile zajmuje przestrzeni zakończenie, takie różne rzeczy, bo uważam, że najlepiej uczy się od tych lepszych od nas, więc staram się, więc miło mi tym bardziej, że to dostrzegasz.
1: No i to jakby nie mówię ci tego dlatego, że to jesteś, tylko no faktycznie zauważyłem to.
2: Czy jak wyjdę, że będziesz to powtarzał.
1: Tak, tak, ale żebyś super wiedziała, tak, dlatego, że no wiesz, gdybym tak nie uważał, to bym po prostu nie stwierdził
2: ominął to
1: tego. Tak,
2: kwestię, tak, dobrze, tak, tak. Miło mi, dziękuję.
1: Tak samo jak to, ale to wiesz co, to ja też tak mam, że jak czytam, no dużo tych książek czytam i jako, nie jako autor, tak, bo nim nie jestem, tylko jako czytelnik, ja też zwracam uwagę na to, że oczywiście jasne, daje się ponieść opowieści, ale też zwracam uwagę na to, okej, dobra, czyli teraz książka zaczęła się od mocnej sceny i będzie retrospekcja, prawda? I tutaj jest jeszcze jakieś tło historyczne i wiesz, i tutaj zawiesił, widzę, że strzelbę zawiesił, że ten motyw to nie jest przypadkowy. Ona wypali na pewno za parę, wiesz, za parę rozdziałów, a to jest ewidentnie fałszywy trop na przykład, no nie? Więc tak, mnie się wydaje, że chyba każdy w miarę uważny czytelnik ma takie przemyślenia, tak mi się wydaje, no, że ma takie przemyślenie na temat tego, jak skonstruowana jest opowieść, a zadaniem autora jest jakby tak to rusztowanie zamaskować, żeby nie było to grubymi nićmi szyte. No.
2: No dokładnie.
1: No dobrze, to jeszcze wspomnijmy o jednej postaci z książki Zazdrościsz mi. Mam tutaj na myśli Magdalenę Dewar-Partykę, czyli grafolożkę, która istnieje naprawdę.
2: Tak, istnieje.
1: I biorąc pod uwagę, że wątek grafologiczny jest dość istotny w fabule, Zazdrościsz mi, to też poświęcasz właśnie temu grafologicznemu wątkowi dużo miejsca. Ja sobie wynotowałem jeden cytat,
2: proszę,
1: który jest bardzo mądrym cytatem. Uwaga! I brzmi on tak. W miejscach, gdzie kobieta zwykle prowadziła linię płynnie, tu pojawiały się minimalne mikrodrżenia, śladowe, ale znaczące dla kogoś, kto analizuje pismo od lat. Obecne w piśmie arkady zostały ściśnięte, skrępowane. Nacisk nie był równomierny. Przechodził z ekstremalnie mocnego w zaskakująco słaby. I wreszcie impuls pisma, największa zagadka. To był jej impuls, tylko jakby zduszony. Pochylenie raz opadało, raz się prostowało, co u osoby o stabilnej psychice i ukształtowanym stylu pisania jest nienaturalne. Dużo żargonu grafologicznego, ale to jest interesujące, dlatego że podejrzewam, że kiedy my się widzieliśmy poprzednio, to ja chyba o tym mówiłem i ja w ogóle dość często o tym wspominam, że ja bardzo lubię, kiedy również literatura gatunkowa poszerza horyzont czytelnika i mój horyzont został poszerzony właśnie o jakiś taki promil oczywiście wiedzy z zakresu grafologii.
2: To powiem ci szczerze, że tego nie wyłapałam, albo tak wyłapałam, że zapomniałam, ale powiem tak, jakiś czas temu spotkałam Magdę, gdy promowała na festiwalu bodajże w Krakowie swoją książkę Pismo jak odcisk i kupiłam książkę, przeczytałam, no i wtedy jakieś robaczki w mojej głowie zaczęły tam tuptać i przeskakiwać i pojawił się plan, pomysł tak naprawdę. A co jakbym wrzuciła do książki prawdziwą osobę? Oczywiście od razu napisałam do Magdy, przedstawiłam koncepcję, że tutaj mam taką ciekawą historię z Zuzanną Kruk i z Andrzejem Woźniakiem i w drugiej części chciałabym, aby pojawiła się grafolożka. Magda oczywiście od razu to podłapała i tak naprawdę to te wszystkie grafologiczne wypowiedzi to są słowa Magdy i one tam troszkę zostały przeredagowane, ale to tak mówi Magda i jakby to jest ona, ale właśnie stwierdziłam, że to połączenie fikcji z tą prawdą, z pokazaniem w ogóle, kim jest grafolog, bo umówmy się też, że nie każdy wie, w jakich sytuacjach może się przydać, no to tak jak powiedziałaś, no trochę poszerzenie tych horyzontów, tak żeby gdzieś również jakiś taki nietuzinkowy jednak, bo umówmy się, tych grafologów w literaturze to się nie pojawia zbyt wielu, żeby się pojawił i może kogoś zainteresował.
1: Pod koniec właśnie twojej książki pojawia się taki dość obszerny rozdział, w którym istotną rolę odgrywa właśnie praca grafolożki i jest tam dużo, znaczy no dużo, no ja kiedy czytałem to odniosłem takie wrażenie, że jest dużo takich momentów, kiedy w zasadzie ja trochę czułem się, jakbym uczestniczył w wykładzie z grafologii i pomyślałem sobie, oho, Agnieszka dobrze odrobiła pracę domową, na pewno...
2: To akurat, muszę się przyznać, moja praca nie była wcale tak dobrze odrobiona, bo te wstawki napisała po prostu Magda. Mhm. Więc to jest jej głos i jej wypowiedź, ale no było to dla mnie bardzo ciekawe, szczególnie, że no nie było to łatwe, żeby wpleść wątek grafologiczny tak, żeby on faktycznie był tym bardzo znaczącym, jeżeli chodzi o rozwiązanie sprawy, bo umówmy się, że on tutaj jest bardzo ważny. Ale myślę, że wyszło ciekawe, wyszło oryginalnie i bardzo dziękuję Magdzie za tę współpracę.
1: No to jest taki naturalny wtrend tak naprawdę, w sensie, że no ja nie czułem, że to jest coś włożone na siłę, tak to ujmijmy. Dobrze.
2: Bardzo dobrze.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Agnieszka Peszek, rozmawiamy o jej najnowszej książce, czyli o kryminale Zazdrościsz Mi. Omówiliśmy już głównych i istotnych dla fabuły bohaterów, nie wszystkich oczywiście, ale już za chwilę porozmawiamy także o miejscu akcji między innymi, o miejscu, w którym rozgrywa się lwia część wydarzeń opisanych na kartach książki Zazdrościsz Mi.
0: Niezły gość w Rock Radio 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Agnieszka Peszek rozmawiamy o książce Agnieszki zatytułowanej Zazdrościsz Mi, czyli o drugim tomie cyklu o aspirant Zuzannie Kruk. Data premiery tej książki to 3 czerwca. A Zazdrościsz Mi, ta powieść wyszła nakładem wydawnictwa 110%. I teraz tak, akcja książki Zazdrościsz Mi rozgrywa się nad morzem, w konkretnej miejscowości, i na potwierdzenie tego faktu mam obszerny cytat, ale to nie jest najobszerniejszy cytat z dzisiejszego naszego spotkania.
2: Okay.
1: No, dobra, uwaga. W końcu Zuzanna Kruk zgodziła się na wyjazd nad polskie morze. Przekonało ją to, że nie będzie tłumów, bo okres wakacyjny już dawno temu minął. Dodatkowy plus stanowił fakt, że Andrzej Woźniak znał dobrze właścicielkę małego pensjonatu, Halinę Migdalską, sympatyczną starszą panią, która chętnie opowiadała o Juracie. Woźniak wraz ze swoją żoną z wielkim zaciekawieniem jej słuchali. To od niej dowiedzieli się co nieco o historii tego miasta. O tym, że zostało założone w 1928 roku przez spółkę akcyjną Jurata, która wydzierżawiła około 150 hektarów państwowych gruntów. Zanim jednak otworzyła się na pierwszych wczasowiczów, minęły 3 lata. Jurata była bardzo modnym miejscem wypoczynku dla zwykłych zjadaczy chleba, ale i dla elit, polityków, artystów, ludzi kultury. Bywali tu m.in. Wojciech Kossak, Jan Kiepura, Eugeniusz Bodo, Ignacy Mościcki. Nowo powstały kurort początkowo został administracyjnie włączony do obszaru Jastarni, jednak kilka lat później wyodrębniono Juratę jako samodzielną miejscowość. Jednym z charakterystycznych punktów tego urokliwego miasteczka był pomnik Juraty przy deptaku Międzymorze, odsłonięty w lipcu 2006 roku w 75. rocznicę uruchomienia uzdrowiska. Dzieło to stworzył Stanisław Szwechowicz, rzeźbiarz pochodzący z Gdańska. I dokonałaś tutaj takiego zabiegu, jak ja określam mianem lokowania lokacji. Czyli zrobiłaś taką turystyczną reklamę Juraty.
2: I nikt mi za to nie zapłacił. No.
1: Takie lokowanie pro bono.
2: Słaby ze mnie przedsiębiorca. No, ale może jeszcze nie jest stracone. Napiszę do niego.
1: Więc można przy okazji właśnie śledzenia rozwoju tej intrygi kryminalnej, można też się dowiedzieć o historii Juraty. Ja na przykład nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że Gdynia to jest miasto młode, tak, bo tam w latach 30. je założyli, ale jak założyli Juratę, nie miałem pojęcia w ogóle. To jest bardzo ciekawe.
2: Nie, no to sobie gdzieś tam wyszukałam, chociaż dostałam dużo różnych ciekawych książek, artykułów od mojej rodziny, która tam mieszka na co dzień, przez cały sezon, więc też wiem, jak wygląda Jurata poza sezonem i faktycznie brak ludzi na ulicach i na plażach to nie jest wymysł mój, tylko to jest sprawdzone. Wiem, jak Jurata na przykład wygląda w Boże Narodzenie. Tam nikogo nie ma.
1: Uwaga, Agnieszka, bardzo ważna sprawa. Teraz to będzie analiza po prostu na poziomie bardzo zaawansowanym. O czym jest książka Zazdrościsz Mi? Moim zdaniem to jest opowieść o potrzebie bycia dostrzeżonym przez własnego rodzica i o potrzebie zyskania uznania w jego oczach.
2: Myślę, że tak. Jeżeli byśmy chcieli to sprowadzić do takiej warstwy bardzo psychologicznej, to tak. Zgadzam się.
1: I ja nic więcej na ten temat już nie mogę powiedzieć, gdyż byłby to duży spoiler.
2: Tak, byłby to. No. Ale w ogóle ja uważam, że bardzo często te relacje takie bardzo, nazwałabym przyziemne, te najbliższe nam, są de facto decydujące o tym, co właśnie w tych kryminałach się dzieje. Bo to jest coś, co nas, jakbyśmy nie chcieli, najbardziej porusza, bo jest nam najbliższe.
1: No tak, i nas też kształtuje tak naprawdę, tak, i no, wpływa na nasze motywacje.
2: Dokładnie, więc no, myślę, że jakbyśmy zaczęli analizować inne kryminały, to wiele kryminałów można byłoby sprowadzić do tego samego mianownika.
1: No tak, bo jest jakieś tam ograniczone spektrum tych relacji, powiedzmy, zależności i motywacji.
2: Tak.
1: Natomiast ja, słuchając właśnie Zazdrościsz Mi, zacząłem się zastanawiać, o czym to jest tak naprawdę. No i wyszło mi, że o tym. No. I chciałem to skonfrontować.
2: Tak. Zgodzę się z tobą.
1: To się
2: dobrze
1: cieszy.
2: To przeanalizowałeś. To nie wiem, ile ci to zajęło, jakie rozpisałeś tabelki, jakich metod analitycznych użyłeś.
1: Wiesz co?
2: Ale nie, dobrze ci poszło.
1: A cieszę się. Nie, właśnie bez tabelek wyjątkowo.
2: No.
1: Po prostu jak natrafiłem na określone fragmenty, to mi zaświeciły się żaróweczki w głowie i stwierdziłem, dobra, no to o to tutaj chodzi. No dobra. A powiedz mi taką rzecz, dlatego że akcja książki Zazdrościsz Mi toczy się w 2018 roku. Dlaczego?
2: Tutaj nie ma nic podchwytliwego. No, wcześniejsza się zaczęła ciutkę, chyba rok czy dwa wcześniej, no i tak jakoś skacze sobie. Jakbym nagle postanowiła napisać dwie części czy trzy części, na przykład w rok czy dwa, żebym mogła gonić ten czas. Nie ma to żadnego, ale to nie ma żadnego zaczepienia, to nie ma żadnego uzasadnienia. Jedynie co, to proszę się nie czepiać, że książka, którą wspominam, właśnie Magdaleny Dauer-Partyki, została wydana dużo później, a ona jest wspominana w książce, co generalnie ciężko byłoby zrobić, nie mając jakiegoś wehikułu czasu. Ale nie, to nie ma żadnego znaczenia. Nie można przywiązywać czasami do pewnych szczegółów uwagi, bo one nie mają aż takiego znaczenia.
1: Ja pytam o to dlatego, że przeważnie jest tak, że jeśli nie jest to książka historyczna i jeśli akcja nie jest opleciona wokół jakichś bardzo charakterystycznych wydarzeń historycznych, typu nie wiem co, zamach na World Trade Center, tak, albo katastrofa smoleńska, albo cokolwiek, czy śmierć papieża, to przeważnie zauważyłem, że autorzy kryminałów umieszczają akcję swojej nowej książki.
2: Tu i teraz.
1: Tu i teraz, albo w ubiegłym roku, albo dwa lata wstecz, tak?
2: Tak, tak, ale ja stwierdziłam, że sobie dam pewną rezerwę, że jak tam się zdarzy, że nie wiem, ktoś zajdzie w ciążę, chociaż nie wiem, czy Zuzanna Kruk jest na to gotowa, ale ktoś inny. No i później będzie miała roczne dziecko, no żeby miała pewną rezerwę czasu. Nie wiem, czy będzie ona mi potrzebna, ale myśląc perspektywicznie, pamiętam, że w którejś książce miałam z tym taki delikatny problem, że zaczęłam gonić już teraźniejszość i wtedy to może stwarzać jakby takie literackie problemy, więc ale to nie ma znaczenia, zupełnie. No.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Agnieszka Peszek. Rozmawiamy o jej najnowszej książce, czyli o kryminale Zazdrościsz Mi. A już za chwilę przejdziemy do nieformalnej sekcji smaczki i ciekawostki. Tych trochę tutaj jest.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Agnieszka Peszek, czyli autorka kryminałów, która to wydała nakładem wydawnictwa 110% książkę Zazdrościsz mi, czyli drugi tom cyklu o aspirant Zuzannie Kruk. I teraz tak, przejdźmy w takim razie do nieformalnej sekcji, bo ta rozmowa się składa z samych nieformalnych sekcji tak naprawdę. To ja to wymyślam tak na bieżąco. Smaczki i ciekawostki. I tutaj mam ile? No jeden cytat na razie.
2: Ojoj,
1: na początek. Ale poczekaj, bo tu jeszcze przejdziemy do... Jeden cytat z tego wątku, może tak.
2: No
1: uwaga.
2: Dobrze.
1: I ten cytat brzmi tak. Kobieta podniosła wzrok z nadkartki i zatrzepotała długimi rzęsami. Właśnie zaczęłam nową książkę o manipulacjach. Strach się bać, zaśmiał się. No i tak, mnóstwo tutaj przykładów nieźle pokręconych akcji. A to jest książka psychologiczna? Nie, zaprzeczyła ruchem głowy, wprawiając swoje loki w ruch. To thriller psychologiczny, ale autorka zrobiła niezły research. Przeczytała kilka mądrych książek i stworzyła przerażającą historię. Twierdzi, że nami też tak manipulują. Słuchałam wywiadu z nią. Jaki to tytuł? Artur Wieczorek wciąż nie odrywał wzroku od ukochanej. Krew na rękach. Nie znam. A skąd niby miałbyś znać? Zaśmiała się na głos i wstała. Przecież ty takich książek nie czytasz. Są dla plebsu. Zwykłego Kowalskiego bez ambicji. No i przestań. Mówiłem ci tyle razy, po prostu nie przepadam za tego typu literaturą. Wolę wspomnienia znanych osób lub książki o wyprawach górskich. Czasami są jeszcze bardziej pokręcone niż te twoje kryminały czy thrillery. No i tutaj jest. Mamy tutaj do czynienia z bezczelną autopromocją twojej książki wydanej w maju 2025 roku o tytule Krew na rękach.
2: Nie zaprzeczę, zrobiłam to i znowu nie dostałam za to pieniędzy, tak jak z lokowania Juraty. No cóż, no, kto mi zabroni?
1: Nie, no jasne, że tak, ale... Uwaga, to nie jest, moja droga, jedyny Znaczy, książka Magdaleny de Łarpartyki, tam mieliśmy do czynienia z anachronizmem, czyli z opisaniem książki, która dopiero wyjdzie za 7 lat. I tutaj jest dokładnie tak samo. Przecież.
2: A w sumie tak, no, dopiero teraz pomyślałam. Mama mia, dwa razy zrobiłam ten, bo za ten jeden przeprosiłam później, a za tego nie, ojoj. No. Ja gapa.
1: No masz teraz okazję.
2: Chciałabym Państwa bardzo serdecznie przeprosić za to, że na osi czasowej źle umieściłam moją książkę Krew na rękach, bo ona powstała trochę później niż w 2018. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. Ale jeżeli nie, to proszę pisać oczywiście komentarze pod książką, że się nie podoba. No cóż, no przyjmę to na klatę,
1: no
2: przepraszam.
1: No i będzie pewnie, wiesz, jedno oczko mniej, no lubimy czytać z tego tytułu.
2: No, no kiedyś dostałam chyba 2 punkciki na 10 na lubimy czytać, bo jeden ze czytelników stwierdził, że książka była fajna, ale jestem za szczepionkami. A w treści książki było jedna wzmianka, bo dwie panie rozmawiały o szczepionkach i jedna coś tam powiedziała, że będzie szczepić dziecko. Tyle w całej książce, nie? No ale ktoś jakby bardzo mocno przyjął to do siebie i stwierdził, że jestem za szczepieniem. I gdzie z tej sytuacji w ogóle nie można było wywnioskować, za którą opcją ja jestem, no ale cóż, bywa. No,
1: pamiętam, to... rozmawialiśmy o
2: no,
1: tym.
2: Możliwe, tak, bo to jest taki, no. Ja generalnie nie czytam zbyt dużo komentarzy, ale ten był taki, że mocno wdarł się we mnie i został na zawsze chyba już.
1: Mnie się też czasem zdarza czytać te tak zwane recenzje właśnie i też jestem zadziwiony.
2: Co fajne, ja uważam, że czasami lepiej wziąć sobie, tak odpalić właśnie, nie wiem, jakieś lubimy czytać i poczytać takie za jeden, za dwa te punkciki. To może być fajniejsze niż tam gdzieś szukanie na Netflixie czegoś.
1: Ale wiesz co?
2: To jest naprawdę niesamowite.
1: Powiem ci, muszę ci powiedzieć, że te recenzje właśnie nisko oceniane, one są niestety bardziej szczere niż te od tych autorów i autorek, które dają najwyższe noty.
2: Nie, no okej, okay, tak, zawsze moim zdaniem ten środek jest taki najbardziej wartościowy, ale bardzo często ci, co dają takie niskie oceny, zwracają właśnie uwagę na jakiś szczegół i wokół niego budują całą swoją opinię, ale umówmy się, z reguły ten autor, w ogóle to nie o to mu chodziło, a ktoś tam znajdzie jakiś błąd i się uczepi.
1: Tak. Albo znajdzie pogląd, który nie koresponduje z jego poglądami.
2: Tak, tak. I jakby to już stanowi o całości książki. A to, jak została napisana, co porusza, jak została poprowadzona fabuła. Nie, to nie jest istotne. Tylko to, że ktoś napisał jakąś właśnie jakiś pogląd, z którym on się nie zgadza.
1: Albo, że on by nie zrobił to jak bohater. To tak. Też jest częste uzasadnienie. No dobra.
2: Ale umówmy się, w kryminałach to akurat bardzo dobrze świadczy o ludziach.
1: No,
2: znaczy
1: tak.
2: Często.
1: Dobra, i teraz dwa kolejne cytaty do sekcji smaczki i ciekawostki. Cytat numer jeden brzmi tak. Pierwszy raz widział koleżankę z książką w dłoni. Czasami opowiadała mu o tym, co czyta. Zdziwił się, że lubuje się w książkach historycznych lub obyczajowych ze sporą dozą wydarzeń sprzed lat. Jakoś mu to do niej nie pasowało. Raczej uznałby ją za czytelniczkę kryminałów czy thrillerów. Zresztą on sam wybierał takie gatunki, jakby nie było mu dość wrażeń w pracy. Sporadycznie miał z nimi problem, gdy autor zupełnie nie trzymał się realiów pracy policji i pisał coś bliższego science fiction. Zazwyczaj starał się czytać takie powieści, nie skupiając się na błędach i traktując to jako fikcję literacką, gdzie na potrzeby fabuły śledztwo trwało 3 dni, a wyniki badań przychodziły prawie natychmiast. Dobrze wiedział, że gdyby autorzy chcieli w 110% oddawać ich rzeczywistość, pisane przez nich powieści nie zapewniłyby czytelnikom aż tylu emocji. Najzwyczajniej w świecie byłyby dla nich nudne i nużące. I...
2: Tak.
1: Magia liczb jeszcze się objawia w jednym krótkim cytacie, który brzmi tak. Zawsze czuł, że panuje nad swoim życiem i jest w stanie tak nim sterować, aby być w 110% zadowolonym, chociaż wiedział, że bardziej pasuje słowo bezpiecznym.
2: Tak, zgadza się, było lokowanie produktu.
1: No.
2: No było, no i co? No i teraz przyjdzie do mnie Urząd Skarbowy. No i koniec będzie wydawnictwa 110%. Tak, przyznaję się bez bicia. I to jest w ogóle coś, co pojawia się praktycznie w każdej książce. Mhm. Jest 110%. Pewnie też, jakby wejść w szczegóły bardzo, bardzo, to powinien też się Peszek gdzieś pojawić, bo też się bardzo często pojawiał.
1: Wiesz co, ja nie wychwyciłem wtedy.
2: Możliwe. Wtedy, no. Znaczy, powinien być, no ale może jakoś zaginął w ferworze akcji. Ale tak, jest z reguły 110% gdzieś wplatane i Peszek też się pojawia, towarzyszący któremuś z bohaterów chwilę.
1: A propos wplatanych rzeczy, to właśnie ja sobie to wynotowałem, ale nie mówiłem o tym. Gdzieś mi to właśnie uleciało, że... Na samym początku powinienem to powiedzieć, że o ile w przypadku książki Zabijesz mnie tytuł pojawiał się często w ustach postaci, to w przypadku Zazdrościsz mi ja nie tylko nie zauważyłem podczas lektury, ale później jak sobie przeskanowywałem, wiesz, PDF, plik PDF w poszukiwaniu tych zwrotów, to zauważyłem, że ten tytułowy zwrot w książce Zazdrościsz mi pada zaledwie 2-krotnie.
2: Możliwe. Faktycznie jakby zamysł był taki, żeby pojawił się wcześniej, ale chyba coś mi nie wyszło, bo faktycznie to Zabijesz mnie w pierwszej części brzmiało, wybrzmiewało dużo, dużo częściej, tak. A to Zazdrościsz może jakoś...
1: Ale to jest bardziej naturalne moim zdaniem. No, że po prostu, wiesz, gdybyś, uważam, że gdybyś szafowała tym Zazdrościsz mi na końcu każdego rozdziału na przykład, to bym... Pomyślał sobie, że to jest takie trochę za bardzo na siłę.
2: No to dobrze, no. To dobrze, że tego nie zrobiłam, ale prawdą jest, że jakby na początku, w ogóle to jest zaskakujące, że ja ten tytuł faktycznie miałam na początku, jak zaczęłam pisać, co mi się rzadko zdarza, ale też było tak, że ja chciałam trochę bardziej jakby uwypuklić ten zwrot i żeby z ust odpowiedniego bohatera gdzieś padło troszkę więcej niż te, jak mówisz, 2 razy. Tak. Ja nie prowadzę takich statystyk.
1: No. Ja już mówiłem, że jestem niezdiagnozowany. A poza tym w dobie plików PDF i
2: no
1: w dobie...
2: No nie, no mówmy się, to nie jest trudne.
1: Tak, ale też mógłbym po prostu zostawić to na przykład i powiedzieć, że no tam, że nie pada albo pada rzadziej na przykład. A teraz mamy twarde dane.
2: No tak, z tym się nie dyskutuje.
1: Czy będzie kolejny tom cyklu o Zuzannie Kruk?
2: Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania. Nie może
1: kiedy?
2: Nie być.
1: Kiedy będzie? Może tak.
2: No myślę,
1: kiedy?
2: Że za rok. Niestety albo stety jakby powieści, które mam do napisania, które chcę napisać, które gdzieś już kiełkują w mojej głowie, jest bardzo dużo, więc no niestety Zuzanna Kruk i Andrzej Woźniak muszą chwilkę poczekać, ale no na chwilę obecną ja bym nie mogła ich porzucić. Oni są tak unikatowym duetem i no w ogóle spotkania z nimi dla mnie są niesamowitym przeżyciem, więc no nie, ja nie planuję na chwilę żadnego dłuższego rozstania, więc myślę, że za rok, myślę, że to jest taki termin bezpieczny i myślę, że też taki, który pozwoli czytelnikom trochę zatęsknić i myślę, że za rok, nie wiem jeszcze co to będzie i co się wydarzy, ale na pewno się jeszcze spotkamy.
1: A w takim razie powiedz, kiedy kolejna książka wyjdzie i o czym ona będzie? Czy możemy zdradzić?
2: Tak, oczywiście, że możemy zdradzić. Następna premiera dosyć szybko, bo na początku sierpnia, jeszcze nie mam dokładnej daty, ale za to mam tytuł. Tytuł był bardzo, bardzo problematyczny. ponieważ powieść, która się ukaże w sierpniu, miała już swój tytuł, ale niestety jedna z autorek polskich go sobie wzięła. Znaczy nie wzięła, no po prostu opublikowała książkę pod tym tytułem, no i uważam, że no nie mogłabym po prostu wykorzystać takiego samego, więc będzie książka pod tytułem Rwetes. Będzie to kontynuacja powieści z Renatą Konieczną. Są to bardzo pokomplikowane thrillery psychologiczne, które zaczynają się od narośli, później jest obietnica, no i teraz będzie Rwetes. A o czym to jest? O miłości, o manipulacjach i to takich szczególnych, bo będzie trochę o gaslightingu, czyli takiej odmianie manipulacji w związkach. Przede wszystkim w związkach, ale nie tylko, w sumie to pojęcie dotyczy związków. No, będzie się działo i na końcu tak naprawdę to no nie będziemy wiedzieć, od czego to się wszystko zaczęło, ale mam nadzieję, że będziemy wiedzieć, jak się skończyło.
1: Niezłym gościem Rock Radia.